W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W tym dniu Pańskim, który jest Twoim darem, Panie, zwracam moje serce i myśli ku Tobie. Naucz mnie, jak i gdzie można Cię szukać, gdzie i jak można Cię znaleźć. Panie, jeśli nie ma Ciebie we mnie, przypominam pustynię, która wieje pustką i brak na niej życia. Choć nigdy Cię nie widziałem, nigdy nie poznałem Twojej twarzy, to wskazuj mi, proszę, co mam czynić, aby moje serce napełniło się Twoją miłością.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Chwast, choć podobny do pszenicy, zawsze pozostaje chwastem. Zło, choć przemieszane z dobrem, jest zawsze złem. Chwast kiedyś zostanie wyrwany i zniszczony. Zło nie ma przyszłości. Tylko dobro ma przyszłość. Pszenica zostanie zebrana do spichlerza. Granica między dobrem a złem jest czymś obiektywnym. Tak samo jak różnica między chwastem a pszenicą. Trudność polega na tym, że my nie zawsze potrafimy dobrze rozeznać, gdzie jest chwast, a gdzie pszenica. Wiedzę pewną ma tylko Bóg. Dlatego Jezus zaleca cierpliwość i ostrożność w ocenianiu. Przestrzega przed rewolucyjną gorliwością, która domaga się natychmiastowego egzekwowania sprawiedliwości. Przypomina się tutaj ewangeliczna zasada: po owocach ich poznacie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

nakłoń ucha na słowa ust moich. Bo powstają przeciw

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Radiowe kino plenerowe.
9: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Zaczynamy folkową listę przebojów. Mamy dzisiaj niedzielę, 19 dzień lipca. Wakacje w pełni, wędrówki różne w pełni i my dzisiaj też powędrujemy sobie. Trochę powędrujemy sobie zagranicznie, trochę powędrujemy sobie po polsku. Tak będziemy trochę różne rzeczy przeplatać. Co ciekawe, będziemy też grać polskie zespoły, które śpiewają po zagranicznemu, jakby to można było powiedzieć, czyli niektórzy będą grać po zagranicznemu, a niektórzy będą też śpiewać w innym języku niż polski. To taka wędrówka przede wszystkim Karpatami, ale niekoniecznie tylko, bo będziemy sobie jednak gdzieś tam z tych Karpat trochę zjeżdżać. Zaczynamy jednak od karpackiej wędrówki i od razu jesteśmy w tych Karpatach wysokich, w tych Karpatach zalesionych, w tych Karpatach, gdzie starożytni Rzymianie też sobie biegali, bo to była taka prowincja Dacja. Ci, którzy trochę się w historii orientują, to już wiedzą, że zajechaliśmy do Rumunii, no i właśnie będziemy po rumuńsku teraz grać. Najpierw posłuchamy bardzo sympatycznego, miłego głosu Adriany Baciu-Bondę. Piosenka, no i wybaczcie Państwo, mój rumuński jest taki sobie, Dragu mi miesa chant. Potem będzie grupa Certes, polska grupa, ale nie będzie śpiewać po polsku. Tekst, piosenka ma tytuł Jaworina. Będzie śpiewać po zagranicznemu, jak to wcześniej powiedziałem. Czyli no z tym śpiewem trochę gwar słowackich posłuchamy. A na koniec tej części będzie grupa Świeczkowiacy. Ale będzie taniec węgierski z Małej Kumanii, więc też jakby takie zagraniczne nasze granie.

Pozostaniemy dalszym ciągu z naszym wędrowaniem, z naszym graniem na różne sposoby. Będziemy jeszcze teraz w Karpatach jak najbardziej i na dwa utwory pojedziemy sobie do Rumunii. Najpierw będzie instrumentalna suita, tytuł jest Suita Instrumentala de Pavalea Agrijului, gra grupa, która nazywa się Orchestra Populara, a później piękny głos Valerii Suciu i Doru Tau Badita Draga. Taki utwór nam zaśpiewa. Później grupa Certes, ale już po polsku. Hej, tam spod Tater. No to chyba wielu potrafi śpiewać i zagrać. A później z zagranicznym jeszcze tańcem. Chociaż niekoniecznie, bo polskie zespoły też mają w repertuarze. Przecież graliśmy niedawno. Będzie grupa Świerczkowiacy i Hajduk w ich wykonaniu.

Kolejna część folkowej to kolejne granie po rumuńsku. Też będzie formacja de dansuri, czyli grupa do tańca, tak by można było powiedzieć. Dans de pe Valea Agrijului. Później, i to będzie utwór instrumentalny na początku, później będzie grupa Certes Jasek Koniusia Poił. No i co z tego wyszło? A może ja se poiłem, a może chciałem komuś zlecić? Posłuchajmy tekstu, bo tam wszystko jest opowiedziane. A następnie przed nami będzie grupa Świeczkowiacy, czyli jak najbardziej jesteśmy w Tarnowie Jawornickim w ich wykonaniu. Przypominam, że to są utwory, których nie ma w zestawieniu do głosowania, bo są wakacje. W wakacje nie ma głosowania. My sobie po prostu wędrujemy. Wędrujemy po Polsce, po miejscach też zagranicznych, tej bliskiej i tej dalszej zagranicy. Póki co skupiamy się na tej bliższej zagranicy, bo najdalej zajechaliśmy do Rumunii i na Węgry. Na Węgrzech byliśmy niedawno w naszym programie, w Rumunii jesteśmy teraz, no ale teraz już czas na to, byśmy właśnie znowu do Rumunii się udali z formacją de dansuri.

kolejnej części naszego programu będą grały tylko polskie zespoły. I tak, najpierw usłyszymy grupę Świeczkowiacy, Z góry się mrocy, potem grupa Certes, ale po słowacku, Nie chcę jasi mamko moja, no a później Świeczkowiacy z tańcem Mach, to jest taniec od Lublina, więc jesteśmy już dość daleko od gór, ale tak właśnie nasze wędrowanie dzisiaj nas prowadzi. Wędrowanie z muzyką. Mam nadzieję, że też Państwa dobrze nastraja na dzisiejszą niedzielę i na cały rozpoczynający się tydzień. Zaczynamy więc grupa Świeczkowiacy, potem Certes, a potem znowu Świeczkowiacy.

Na koniec dzisiejszego programu, no bo kończy się dzisiejsza folkowa, pojedziemy jeszcze do Rumunii. Pojedziemy do Rumunii, posłuchamy utworu instrumentalnego. Będzie grać formacja de Dansuri i to będzie Dans de Pa Valea Barcalui. Barcaului, tak to jest. No mój rumuński nie jest jakiś wybitny. W ogóle nie mówię po rumuńsku, trzeba się przyznać. Posłuchamy tego utworu instrumentalnego i to będzie już ostatnia muzyka, jaka dzisiaj będzie w naszym programie. Życzę Państwu dobrego tygodnia, dobrej niedzieli. No, kończy się powoli lipiec. W lipcu jeszcze jeden program nas czeka za tydzień, 26 lipca. Jeszcze sobie pewnie pojeździmy też po zagranicy, bliższej, dalszej. Zobaczymy, jak to będzie. Niespodzianka będzie. W każdym razie dobrej niedzieli, dobrego tygodnia życzę Państwu Andrzej Zarych, a teraz już na ostatnie kilka minut pojedziemy sobie do Rumunii.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Mówcierz, zapraszam. Pielgrzymi na dwóch kółkach, coraz bliżej Jasnej Góry. Rowerowa pielgrzymka tarnowska wyruszyła z 12 miejsc diecezji tarnowskiej. Przedoblicze Czarnej Madonny dotrą w niedzielę 19 lipca około 13.
3: Już w tamtym roku właśnie przyszedł taki pomysł, żeby na tą pielgrzymkę wyruszyć, ale stwierdziliśmy, że nie jesteśmy przygotowani tak fizycznie, kondycyjnie pod tą pielgrzymkę. Chcieliśmy po prostu spróbować.
4: Na drugim, trzecim dniu są górki, jest ciężko, ale później jak się w ten czwarty dzień dojeżdża na Jasną Górę, to jednak stwierdzę, że jest warto.
2: Macie swoją intencje?
5: Tak, mamy. Żeby w tym roku kończyć pomyślnie szkołę, maturę zdać, to chyba najważniejsze.
6: Dla siebie, dla rodziny i żeby syn dostał się na studia, na kierunki, które tam ma wymarzone. Często jeżdżę na rowerze tam dziennie po parę 10 kilometrów, także nie sprawia mi to problemu.
7: Mąż i dwójka dzieci, Hubert i Michał i Wiktor mąż, a jestem Maria. Drugi raz w tamtym roku byliśmy, także fajnie, dzieci bardzo chciały i w sumie tak przez wzgląd pewnie głównie na te dzieci też się wybraliśmy, ale bardzo fajnie. Jedziemy do Matki Bożej.
2: Mszy świętej na zakończenie pielgrzymki w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. O godzinie 14 będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Niedziela jest ostatnim dniem odpustu ku czci Matki Bożej Szkaplecznej w Tarnowie. W kościółku na Burku msze święte będą o 6, 7.30, 9, 11, 15, 30 i 18.30. Tego dnia w sposób szczególny modlitwą są otaczane rodziny.
8: Przypomnienie, że kolebką życia człowieka, kolebką narodu jest właśnie zdrowa i prawdziwa rodzina, że atmosfera domu rodzinnego ma wpływ na całe życie.
2: Mówi proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Szkaplecznej w Tarnowie ksiądz Piotr Mamak. Hasłem dnia będzie Maryja wzorem i pomocą w budowaniu chrześcijańskiej rodziny. Czciciele Matki Bożej Szkaplecznej w niedzielę 19 lipca będą przybywać także do Zawady koło Dębicy. O godzinie 11 zostanie odprawiona tu suma odpustowa. Będzie to też okazja, by przed cudownym obrazem Matki Bożej przyjąć szkaplerz święty. W niedzielę msze święte będą o 6, 7, 9, 11, 16, 30 i 18. W niedzielę 19 lipca będą główne uroczystości odpustowe ku czci świętego Szymona w Lipnicy Murowanej. To święty z podbochańskiej miejscowości, który Matkę Bożą czcił w sposób szczególny, a kiedy wybuchła zaraza, niósł pomoc chorym i umierającym. Jego liturgiczne wspomnienie przypada w sobotę 18 lipca. Centralna uroczystość odpustowa w niedzielę rozpocznie się o 10.45 procesją z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego, gdzie odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Transmisja tego nabożeństwa będzie na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W związku z jubileuszem 700-lecia lokacji miasta Lipnicy Murowanej powstała także oddolna inicjatywa, by święty Szymon stał się oficjalnym patronem podbocheńskiej miejscowości.
9: Święty Szymon oficjalnym patronem parafii Lipnica Murowana. Nasz święty, który do dzisiaj obdarza łaskami wielu proszących.
10: By był jeszcze bardziej czczony.
2: Czuje się jego wstawiennictwo?
10: Tak, zawsze. Jak pogoda, jakieś burze czy coś, to święty Szymon trzyma rękę w górze i nas ochroni.
11: Wiele pomaga. Nie na darmo trzyma rękę do góry. Jest faktycznie patronem naszej Lipnicy.
2: Czujecie jego wstawiennictwo?
11: Tak, ja osobiście czuję.
2: Zdarzało się, że gdzieś był problem, kłopot, to
11: tak,
2: do świętego Szymona?
11: Tak, tylko.
2: I pomagał.
11: I do naszej Madonny Lipnickiej.
2: Mówią mieszkańcy Lipnicy Murowanej, a w czasie trwania odpustu na rynku w Lipnicy Murowanej o godzinie 21 można wziąć udział w apelach szymonowych. W parafii w Dąbrowie Tarnowskiej będzie pierwszy odpust, odkąd świątynia na Powiślu została podniesiona do rangi bazyliki. Kazania odpustowe będzie głosił ksiądz Grzegorz Skowron, pochodzący z parafii Otwinów, który od 25 lat posługuje w diecezji Joliet w USA. W sumie odpustowej w niedzielę 19 lipca o 11 będzie przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Na zakończenie sumy będzie procesja eucharystyczna, na którą zaproszone są także poczty sztandarowe, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki sypiące kwiaty i chłopcy dzwoniące dzwoneczkami. Msze święte będą o 6, 8, 9, 30, 11, 16 i 18. Po mszy świętej

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Jak się objawia, proszę księdza, wszechmoc Boża? Z jednej strony to jest tak, że jak czytamy w Biblii, jak rozumiemy, jak jest w katechizmie, Bóg może wszystko. Z drugiej strony mamy życie często bardzo przeciętne. Oczywiście różnie bywa, ale

0: całkiem zwyczajne. Z uporem można szukać jego śladów w tym życiu. I wydaje się, że czasem ciężko znaleźć. Co to jest z tą wszechmocą, Paszu?
1: Dla mnie najbardziej przemawiającym jest takie zdanie, że Bóg najbardziej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Bóg najbardziej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. I tak sobie myślę już o grzechu pierworodnym. Kiedy człowiek wszystko zniszczył, unicestwił dokumentnie plan Pana Boga, po prostu napluł w twarz Bogu.
0: Tam specjalnie tego nie zrobił, chyba z premedytacją po prostu głupio zrobił i katastrofa z tego wyszła.
1: No, miał większą świadomość niż my. Adam, Ewa mieli dużo większą świadomość tego, co zrobili niż my. Mhm. Dużo większą. Znaczy, gdyby tak nie było, to i konsekwencje tego grzechu pierworodnego nie byłyby tak straszliwe dla całego stworzenia.
0: Nie było to potknięcie się, to było świadome i wolne.
1: Dokładnie. To była świadoma decyzja opowiedzenia się przeciwko Bogu, czy pójścia za pokusą złego ducha, bo się wydała atrakcyjna. Mniejsza o to. Można było powiedzieć, że wszystko zostało zniszczone. I jaka jest odpowiedź Pana Boga, Wszechmogącego, który stworzył ten świat, na ten grzech pierworodny? Protoewangelia, czyli pierwsza dobra nowina. Ja to naprawię. Ja wam to wybaczam. I to jest niesamowite.
0: Wszechmoc Boża.
1: Tak.
0: Będziemy dziś o Wszechmocy Bożej rozmawiać. Może potrzebujemy w życiu mocy Bożej. Może Wszechmocy Bożej. Może jesteśmy w takim miejscu, gdzie naprawdę potrzeba wszystko zmienić. A może potrzeba niewiele, nie wiem. Więc dziś o tej Wszechmocy w naszym życiu będziemy rozmawiać. A zaczynamy od czytania z Księgi Mądrości, żeby było mądrze. Rozdział 12, wers 13 i od 16 do 19.
2: Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
0: I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Czyli jak mamy jakieś występki i czujemy, że chcemy się zmienić, coś naprawić, mamy w sercu nadzieję.
1: To wiemy, że możemy to zrobić.
0: I że Bóg ją tam włożył.
1: Tak.
0: Że On tam ją włożył.
1: Tak.
0: Czyli Jego wszechmoc objawia się w tym, że mamy w sobie nadzieję.
1: Też. To jest niesamowite. I ta nadzieja przyszła do nas w sposób szczególny przez osobę Jezusa Chrystusa, który już nam wszystkie grzechy przebaczył, umierając na krzyżu i modląc się za nas tam: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to wydarzenie Paschy jest dla nas źródłem siły do tego, by wracać do Boga za każdym razem, kiedy upadniemy, żeby podnosić się z naszych upadków. Bóg dał nam takie przekonanie, taką obietnicę, którą jeszcze mocniej podkreślił, przypominając nam o tym wszystkim przez siostrę Faustynę, w całym Dzienniczku Miłosierdzia, że im bardziej wzmógł się grzech, tym bardziej rozlała się Jego łaska, że naprawdę On pragnie nam przebaczać nasze grzechy i nie ma takiego grzechu, którego nam nie chce przebaczyć. Że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której Bóg nie chciałby nas podnieść. Takiego upadku, z którego nie chciałby nas podnieść.
0: Czyli jak ja naprawdę mam w sobie jakąś chęć zmiany i nadzieję, to nie jest to, że o, ja to coś czuję, ale Bóg jest tak daleko, że ja zanim się wezmę w drogę, pójdę, to w ogóle nie dojdę. No taki pesymizm. Ale jeżeli czuję, że chcę, to to już jest on.
1: To już jest on, oczywiście, że tak, bo każda postawa skruchy, każdy krok ku nawróceniu jest dowodem działania Ducha Świętego w nas. To on tworzy w nas taką postawę skruchy i otwiera nas na Boże przebaczenie, uzdalnia do tego, żeby do Boga przyjść. To jest najtrudniejsze. Ta decyzja, którą też i syn marnotrawny podjął przy tym korycie ze świniami, że w domu ojca jednak było mu lepiej i chce tam wrócić. Na jakichkolwiek warunkach miałby nie wracać. To my mamy często takie myślenie o Panu Bogu trochę na naszą miarę i całą listę warunków sami układamy, które powinniśmy spełnić, by móc do Boga wrócić, a Bóg nas przyjmuje bezwarunkowo. Bóg, kiedy nas widzi, to rzuca się nam na ramiona, tak jak temu synowi marnotrawnemu, daje nam natychmiast szatę, sandały, pierścień.
0: Tak.
1: I nie patrzy na nasze smrody, na naszą nędzę.
0: Gdzieś tam się chłopaku włóczył i co tam się z tobą stało.
1: Tak, nie ma żadnych pretensji, tylko jest absolutne przyjęcie nas takim, jakim jesteśmy.
0: To jest tak napisane i to jest niesamowite, dopiero teraz to zobaczyłem. Wszechwładza twa sprawia, uwaga, można by powiedzieć, że miażdżysz wrogów, albo że zwyciężasz wszystkie walki ze złem, albo że budujesz najwyższe świątynie. Nie, wszechwładza twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Wszystko.
1: Bo Bóg wszystko uczynił. To jest niesamowite. Wszystko, co jest na tym świecie i my sami od Niego pochodzimy, jesteśmy Jego stworzeniem. On nas powołał z nicości do bytu, do istnienia. Podzielił się z nami swoim istnieniem i dlatego Bóg nie chce żadnego, nie chce końca istnienia. Bóg nie chce zniszczenia. Wręcz przeciwnie. Właśnie cała Jego wszechmoc jest ukierunkowana na to, żeby wszystko ocalić i podnieść do tej godności, którą na początku zamierzył, a którą grzech nam odebrał. Więc wszystko Bóg podnosi, wszystko przygarnia, wszystko napełnia na nowo swoją łaską, jeżeli tylko zechcemy tą łaskę przyjąć.
0: No to tak to wszystko brzmi, że zamiast gadać, można by śpiewać pieśń uwielbienia tutaj teraz.
1: I tak być powinno. Tak naprawdę powinniśmy uczyć się uwielbiać Pana Boga w naszych największych nędzach, w największym upadku. To jest dla nas bardzo trudne, bo się czujemy niekomfortowo, bo mamy takie poczucie winy i taki obraz Pana Boga, że my nie zasługujemy na to, żeby w ogóle do Niego się zwracać i bardzo często po grzechu, który popełniamy, przychodzi natychmiast pokusa, żeby przed Bogiem uciekać, żeby się przed Nim schować, żeby się nie modlić, że trzeba, ja muszę coś zrobić w swoim życiu, żeby się nawrócić, więc spowiedź odkładam, żeby się w cudzysłowie poprawić samemu. I to tylko i wyłącznie odwleka w czasie to nasze zjednoczenie się na nowo z Panem Bogiem. Tymczasem z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? To jest niesamowity psalm. Ja z tej głębokości mam wołać do Pana Boga i uwielbiać Go już wtedy w Jego miłosierdziu, bo tak jak nieraz już żeśmy sobie mówili, Bóg nam przebaczył nasze grzechy już dawno. A teraz tylko oczekuję, że przyjmiemy to przebaczenie, że pozwolimy Mu się kochać takim, jakimi jesteśmy, i oczyszczać nas, uświęcać nas, udoskonalać nas, przywracać nam utracony obraz, utraconą godność.
0: To są takie ładne słowa. Rządzisz nami z wielką oględnością. Myślę sobie, co to znaczy oględność? Co to jest oględność?
1: Bóg się z nami obchodzi troszkę jak z jajkiem.
0: No właśnie. No.
1: Albo bym powiedział jak z kimś, kto jest niepełnosprawny, jak kimś, kto jest w jakiś sposób pośledzony. W całym dobrym tego słowa znaczeniu, bo my jesteśmy jak takie naprawdę niepełnosprawne dzieci przed Bogiem. Jesteśmy niepełnosprawni. Po grzechu pierworodnym on nas naprawdę okaleczył solidnie na duszy i na ciele.
0: Tak sobie wyobraziłem, jak ksiądz to powiedział, taką klasę szkolną właśnie złożoną z dzieci intelektualnie niepełnosprawnych, do których sądzę, że nam intelektualnie pełnosprawnym czasem bardzo daleko, dlatego że oni mają serce na wysokim poziomie zaawansowania. To jest wysoki level, a być może u nas czasem dużo niższy. No ale sobie wyobraźmy taką klasę szkolną, gdzie dzieciaki siedzą i mają tam coś opanować, prawda, i mają zdać, powiedzieć wierszyk, prawda, na pamięć. No i chodzi ta nauczycielka pomiędzy nimi i one się boją, że nie zdadzą. No jak ona by mogła któryś nie przepuścić?
1: No właśnie.
0: Jak ma nie przepuścić? Ważne, że chce.
1: Dokładnie.
0: Chce, wstanie i po prostu zacznie, tak?
1: Tak jest. Bardzo dobry obraz. I Pan Bóg właśnie tak, no szuka jakiegoś najmniejszego poruszenia dobra, naszego najmniejszego takiego pragnienia, żeby to podjąć i żeby to pomnożyć i żeby nas ku sobie pociągnąć i żebyśmy my na nogi stanęli. W całym tym naszym nieszczęściu. To jest ta oględność, że Bóg jest delikatny, delikatnie się z nami obchodzi. Bóg nas też nie naciska. Daje nam bardzo dużą przestrzeń wolności, akceptując to, co jesteśmy mu w stanie w tym momencie dać. Czyli no, czasami bardzo niewiele, tak jak takie dzieci właśnie. Bardzo niewiele jesteśmy mu w stanie dać, ale chodzi mu o to poruszenie serca. o to, żeby to moje serce drgnęło w takim kierunku: Panie, żałuję tego wszystkiego, co robię, co zrobiłem, co jest nie tak. Ja naprawdę potrzebuję Ciebie, chcę Ciebie. Staram się Ciebie kochać, wychodzi mi to fatalnie, ale chcę, żebyś Ty mnie uczył miłości i chcę przyjąć Twoją miłość. I Bóg naprawdę cieszy się na takie pragnienie, taką postawę.
0: Za chwilę wsłuchamy się w głos Ducha Świętego.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy od 26 do 27.
1: Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
0: Powiedziałem, że za chwilę wsłuchamy się słowa Ducha Świętego. Święty Paweł o Duchu Świętym właśnie mówi. Mocne słowa. Było przed chwilą mowa o tym, że czujemy, żebyśmy chcieli wierzyć, coś zmienić. Jest w nas jakaś nadzieja i nie mamy, wydaje się, mocy nic z tym zrobić. A to już Bóg jest. I Bóg się modli w nas. Modli się do siebie, Trójca Święta. Nasza tęsknota, jest w niej coś z Trójcy Świętej?
2: Jesteśmy powołani do wspólnoty Trójcy Świętej, jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, jesteśmy, no, przynależymy do Niego, jesteśmy Jego własnością i Bóg nas stworzył po to, żebyśmy mogli z Nim być na wieki. W związku z powyższym Bóg pierwszy jest zainteresowany tym, żebyśmy my otworzyli się na Jego łaskę, na Jego miłość, przez którą On nas uzdalnia do tego wyniesienia nas do tej godności nadprzyrodzonej, czyli do świętości. I my się nie stajemy święci sami, tylko Bóg nas czyni świętymi. Teraz, jeżeli ja współpracuję z Panem Bogiem, to On sam czyni we mnie to dzieło, które jest potrzebne, żebym ja mógł przed Panem Bogiem się wypowiedzieć. Dla mnie ten fragment, zresztą nie tylko dla mnie, on bardzo konkretnie mówi między innymi, a może przede wszystkim o takim jednym z charyzmatów Ducha Świętego, o modlitwie w językach. O którym święty Paweł mówi, że chciałbym, żebyście wszyscy modlili się językami, ale jeszcze bardziej bym chciał, żebyśmy prorokowali. Taki podstawowy charyzmat modlitwy w językach, dany wszystkim nam, którzy tylko chcemy z nim, z tą łaską współpracować, jest takim darem gaworzenia dziecka przed Panem Bogiem. Tutaj konkretnie bardzo często bywa tak, w czasie naszej modlitwy, że my już nie znajdujemy słów na to, żeby wypowiedzieć to, co w nas jest. Naszego szczęścia albo naszego bólu, naszego pragnienia albo tęsknoty, naszego żalu, naszego wstydu. Nie znajdujemy słów, żeby przed Panem Bogiem to wypowiedzieć. I w tym darze modlitwy w językach Duch Święty wypowiada się za nas, w nas i przez nas. Nie wiem, czy ja to dobrze, jasno tłumaczę, ale jeżeli można, to kiedy mówię o tym darze modlitwy w językach, to bardzo często go porównuję do gaworzenia małego dziecka przed Bogiem.
0: No to jest powiedziane. Przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
2: Tak. I to bardzo często jest takie, kiedy jeżeli ktoś słyszał modlitwę w językach, można sobie w internecie poszukać modlitwy w językach, to ona nie ma jakichś takich konkretnych słów, które można było przetłumaczyć na naszą mowę, zrozumiałą mowę. Natomiast przyjrzyjmy się malusieńkim dzieciom, takim kilkumiesięcznym, kilkutygodniowym, które są przewinięte, które są nakarmione, które nie mają kolki, jeszcze im zęby nie wychodzą, są szczęśliwe, wyspane. I kiedy mama, tata się nad nimi pochylają, to coś tam do tych dzieci próbują agugać, prawda? A te dzieci odpowiadają na to, zaczynają gaworzyć po swojemu. I nie mówią nic konkretnego, ale ci rodzice wiedzą, że to, co dziecko to wypowiada, rozumieją to, całą istotą przyjmują to szczęście, zadowolenie, radość tego malutkiego dzieciaczka. I ta modlitwa w językach jest takim wypowiadaniem się nas jako malutkich dzieci przed Bogiem, który jest Ojcem. Takim gaworzeniem. Ja mogę być takim, no, nie znajduję słów. A w tej modlitwie Bóg sprawia, że mogę się przed Nim wypowiedzieć do końca, wylać przed Nim swoje serce. Mogę Go uwielbiać, mogę Go dziękować, mogę się modlić o Ducha Świętego, mogę Go przepraszać.
0: To niesamowite, bo nawiązując do tej modlitwy w językach, ale w ogóle do tego, co Duch Święty robi w nas, to pierwszym krokiem jest pytanie, czy jest we mnie tęsknota i chęć bliskości, otwarcia się na Boga. Czasem myślę sobie, bardzo bym chciał, ale... Wystarczy, żebym chciał. I nie wiem co. No i teraz to coś robi dalej Bóg.
2: Dalej robi Bóg, tak.
0: No bo ja bym chciał, ale to, ale nie doskoczy. No to się odbij, zobaczymy jak polecisz. No bo to może cię złapie ten Duch Święty, tak?
2: Zdecydowanie mnie złapił, mnie w ogóle trzyma, on mnie niesie w swoich skrzydłach, byśmy powiedzieli, w swoich ramionach. Bóg mnie nieustannie niesie, sam mnie podnosi i dźwiga i wznosi w górę. I kiedy ja rzeczywiście chcę i pragnę, to Bóg tworzy we mnie modlitwę, już abstrahując w tym momencie od daru modlitwy w językach, że to moje serce się modlę całym sercem, jakąś tęsknotą się modlę. To też jest modlitwa Ducha Świętego, pragnieniem się modlę, bez słów się modlę. Kiedy też wypowiadam przed nim swój ból, frustrację, też czasami nie znajduję słów, żeby to wypowiedzieć, ale trwam na przykład w milczeniu na adoracji przed krzyżem, przed Najświętszym Sakramentem i ze mnie wyrywa się modlitwa, która pozbawiona jest jakichś pojęć, prawda? A całe serce moje woła do Pana Boga, krzyczy do Pana Boga. I tu jest ta modlitwa Ducha Świętego w nas. Kiedy On pomaga mi wypowiedzieć się przed Bogiem do końca, nawet bez słów, ale samym trwaniem, samą tęsknotą, samym cierpieniem.
0: Przenika serca. I On też przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
2: Mówimy o Bogu, czy o Duchu Świętym, że jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnego z wolą Bożą. Bóg chce, żebyśmy my w naszym życiu wypełniali Jego wolę i oczywistą rzeczą jest, że każda z osób boskich jest tym samym zainteresowana. I kiedy dziś w czasach Nowego Testamentu w sposób szczególny działa w nas Duch Święty, no to On działa w jedności z Ojcem i w jedności z Synem. I podnosi nasze serca, podnosi nasze pragnienia, ubogaca naszą miłość, byśmy odpowiadali na to wszystko, z czym Pan Bóg do nas przychodzi. Dlatego to jest właśnie o tym. No, Bóg zna zamiar Ducha. Bóg wie, że Duch Święty w nas, obecny, działający, On chce tego, czego chce Bóg. I tym bardziej Bóg przyjmuje to działanie łaski Bożej w nas, która sprawia, że moje serce jakoś wznosi się ku Panu Bogu, że moje serce chce czegoś więcej, że chce się oderwać od tego, co przyziemne, co grzeszne, co słabe i wznieść się na ten wyższy poziom, na poziom miłości, na poziom jakiejś bezinteresowności, poziom służby, poziom relacji z Bogiem. Więc Bóg, zobaczmy, że no to jest niesamowite, że z naszej strony trzeba pewnego przyzwolenia, a resztę to jest dzieło łaski Bożej w nas.
0: Jak to się robi, banalnie zapytam?
2: Panie Jezu, nie potrafię. Boże, nie potrafię zbliżać się do Ciebie, ale oddaję Ci moje życie, oddaję Ci moje serce. Chcę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem. Proszę Cię, abyś Ty mnie poprowadził do nieba, abym pełnił Twoją wolę w moim życiu tutaj na ziemi, w tym miejscu, w którym jestem i żeby Twój Duch mnie dalej poprowadził, żeby dokonało się w moim życiu to, czego Ty chcesz. To jest ta modlitwa. Prosta, kilka zdań własnymi słowami. I to wystarcza. To jest takie oddanie steru swojego życia w ręce Pana Boga. Bo my bardzo często próbujemy sami sterować. Nie wiemy ani dokąd, ani jak. Próbujemy sami swoim życiem kierować. Mamy ambicje, żeby sami o sobie stanowić, ale nam to nie wychodzi.
0: No, różnie bywa.
2: No, lepiej lub gorzej, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, sam do nieba nie dopłynę. Do portu zbawienia nie dotrę. Ja potrzebuję do tego sternika i Jezusa, który będzie przy sterze stał. I wiatr Ducha Świętego, którym te żagle mojego życia, prawda, wypełni odpowiednim wiatrem. Więc moje przyzwolenie, zgoda, zaproszenie jest tym, czego Pan Bóg potrzebuje, żeby reszty we mnie dokonać.
0: Za chwilę posłuchamy Pana Boga w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, werset 24 do 43.
1: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go na snopki, na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
0: Tak by się chciało w życiu, żeby były same dobre rzeczy i żeby wszystko było pięknie. No i wydaje nam się, że siejemy samo zboże. Budzimy się, a tu chwast. Jeden, drugi, trzeci. Coś nie zadziałało, coś zapomniałem, coś jest nie tak. Przecież to moje życie, mam tylko jedno.
2: No, okazuje się, że to nie tylko my siejemy. Jeśli chodzi o naszą doczesność i nasze plany i nasze decyzje, to nie jest tak tylko, że to jest nasz zasiew. Chociaż tutaj oczywiście mowa jest w ogóle o zasiewie Pana Jezusa i to jest istotą tej całej przypowieści, to On sieje. Ale nie tylko są siły dobre, są także siły zła w tym świecie i także w naszej codzienności, w naszej doczesności, w naszych planach zły duch nie przestaje działać, by niszczyć dzieło Boże, niszczyć dobro, którego pragniemy. I to egzystowanie obok siebie dobra i zła jest wpisane w nasze życie do świętości. Jest nieuniknione.
0: I Bóg toleruje ten chwast.
2: Zdecydowanie o tym właśnie jest w tej przypowieści. Bóg toleruje ten stan rzeczy. To znaczy, to nie jest tak, że Bóg się zgadza na zło, ale Bóg zło dopuszcza. Wiemy, jaka jest reakcja Boga na grzech. grzech rodzi śmierć i Jezus tą śmierć przyjął na siebie. Umarł w straszliwych okolicznościach, ale zmartwychwstał. Pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana. I to jest zwycięstwo ostateczne, nieodwołalne. Ale też, jeśli chodzi o nasze tutaj dążenie do nieba, dążenie do świętości, to to zwycięstwo jest odłożone jak gdyby na koniec naszego życia. Jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, potrzebujesz tutaj na ziemi jasno opowiedzieć się, czego w życiu swoim chcesz, którą drogą chcesz iść. Gdyby nie było zła w tym świecie, gdyby nie było zła w naszym życiu, gdyby nie było pokus, gdyby nie było grzechu, o to jaki mielibyśmy wybór? W zasadzie nie byłoby żadnego wyboru. My mamy w swojej wolności okazję tego, żebyśmy sami się zdeklarowali, komu chcemy służyć, którą drogą chcemy iść. I Bóg, tak jak Izraelitom, pięknie jest to pokazane w Starym Testamencie, kiedy weszli do tej ziemi obiecanej, zostawił tam takie narody, które ich wiarę wypróbowywały. Tak samo my też jesteśmy poddawani rozmaitym próbom, żebyśmy zobaczyli, na ile nam zależy na życiu z Panem Bogiem, na ile zależy nam na niebie, na ile chcemy rzeczywiście dobra.
0: Dziś mówimy o Wszechmocy Bożej i Wszechmocny Pan tych pól czeka do żniwa, a w nas trwa taka walka. Ja myślę, że my czasem sobie liczymy, czego będzie więcej, więcej chwastu czy zboża. To jest to pięknie powiedziane, bo nie jest powiedziane, że jak będzie na jakimś polu więcej chwastu, to wypalą, nic z tego nie zostanie. Zawsze oddzieli dobro od złego. Zawsze.
2: Tak.
0: Choćby tam jeden kłos rósł, to wpierw wypali do cna chwast i zostawi ten kłos będzie. Pójdzie do śmiech szapańskiego.
2: Dokładnie tak. Żeśmy chyba tydzień temu rozważali ten plon. Stokrotny, 60-krotny, 30-krotny, nawet jeżeli on będzie dwukrotny.
0: Albo jednokrotny.
2: No tak. To Bóg też to doceni, to uszanuje. Zauważy, uszanuje i da temu przyszłość, wieczność, nieśmiertelność. Pozornie rzeczywiście zło jest bardzo krzykliwe w tym świecie i ono nas dominuje. Doświadczamy go w różnych przestrzeniach naszego życia, w tych systemach tego świata i politycznych, i gospodarczych, ekonomicznych, i wszystkich innych. I czujemy się tym czasami przygnieceni. I to sprawia, że zapominamy o wszechmocy Pana Boga, że On jest większy niż zło. A co za tym idzie, też zapominamy, żeby się do Niego uciekać, żeby do Niego przychodzić z tym wszystkim, co jest w nas słabe. Bo to, co z tych wszystkich przypowieści, które nie tylko o chwaście, ale z tych wszystkich przypowieści wynika, że Bóg naprawdę nie potrzebuje wiele, by Jego królestwo mogło się w tej rzeczywistości naszej rozwijać. Potrzebuje przede wszystkim naszego przyzwolenia, naszej zgody. I z tego, co jest niewiele, Bóg jest w stanie zrobić wielką obfitość życia, obfitość objawienia się Jego mocy, która zwycięża wszelkie zło.
0: To jest tak pięknie powiedziane o ziarnku gorczycy, a propos wszechmocy Bożej, że ono jest takie malutkie i takie potężne drzewo z niego rośnie. No, ono nie rośnie siłą ziarnka, tylko siłą...
2: O siłą potencjału, który w tym ziarnku jest. Tak? Jeżeli to jest ziarno Królestwa Bożego, to Bóg wie. No, Królestwo Boże, co to znaczy? To, że Bóg króluje. Żyjemy, że Bóg już króluje. Bóg już zwyciężył. Jego Królestwo, mówił Pan Jezus na sądzie, nie jest z tego świata, ale Bóg chce, żeby Jego Królestwo stawało się naszym świecie.
0: Ale to jest też dobre życie. Znaczy, Bóg daje dobre życie. Gnieżdżą się w Nim inni ludzie spragnieni miłości, relacji, przyjaźni, wartości, światła. Czasem tak życie owocuje.
2: No przede wszystkim tak owocuje. Jeżeli my żyjemy w łasce Bożej, żyjemy Jego miłością, Jego mocą, to pociąga ta miłość Boża, która w nas jest, pociąga innych. Chcą tego doświadczyć, chcą się w naszym cieniu właśnie. Ja miałem sporo takich osób w moim życiu, które rzeczywiście przebywanie z nimi było niesamowitym źródłem pokoju i radości. Człowiek tam mógł siedzieć, nawet niespecjalnie dużo gadać, ale po prostu być, spędzać razem czas i to było coś, co dawało wytchnienie, pokój, radość. No wręcz właśnie nie z tego świata. I to są zaczątki Królestwa Bożego. To jest ten zaczątek Królestwa Bożego.
0: Jak się modlić do Boga, mając tę myśl, że jest wszechmocny?
2: Szczerze.
0: Szczerze. Bo wszechmocny jest wobec moich słabości, mojej natury, wobec świata, wobec czasu, wobec wszystkiego.
2: Ja im bardziej doświadczam tego, że nie jestem wszechmocny, a to nie jest takie oczywiste, bo świat nas kreuje dzisiaj na superbohaterów i bogów, wręcz bym powiedział. I niektórzy do pewnego momentu, myślę, że wiele osób, wiele z nas, że każdy z nas gdzieś pewnie do pewnego momentu też w to wierzył, że sam sobie ze wszystkimi rzeczami poradzi. Ale im bardziej doświadczam, że nie jestem wszechmogący, czy nie jestem Bogiem, tym bardziej jestem zdolny otwierać się na wszechmoc Bożą. I mówiąc, że trzeba się modlić szczerze, no to nazywaj rzeczy po imieniu, czyli te wszystkie rzeczy, przestrzenie w moim życiu, których ja wcale, których nie zwyciężam, w których upadam, w których doświadczam klęski, nędzy. I mówię Panu Bogu, Panie Boże, ja tutaj tyle razy już poległem, potrzebuję Ciebie, przyjść i Ty mnie podnieś, Ty mnie wydźwignij, Ty zwyciężaj.
0: Amen.
2: Amen.
0: Jeżeli ktoś chce wesprzeć audycję Księga, serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Mynaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Słukowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
5: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Nowak.

Piotr Gąsienica zaprasza pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Chciałbym dzisiaj zaprosić Państwa do niezwykłej podróży. Podróży przez słowa, które pachną dymem z bacówki, brzmią śpiewem pasterskich dzwonków i niosą w sobie pamięć wielu pokoleń. Porozmawiamy o Gwarze Ludowej oraz o wyjątkowym wydarzeniu, które od ponad 30 dekad udowadnia, że tradycja może być młoda, radosna i pełna życia. Czy myśleliście kiedy, cymu, kie słyszycie gwarę góralską, albo lachowską, albo kurpiowską, od razu wiecie, że godo do nos cłek zakorzenione w swojej małej ojczyźnie? Gwara to coś znacznie więcej niż ino sposób na gotkę. To historia zapisana w słowa. To opowieść o ludziach, którzy przez setki roków nazywali świat własnym językiem. W gwarze odnajdujemy dawne nazwy, narzędzi, roślin, zwierząt, obrzędów i zwyczajów. To są emocje, humor, mądrość i doświadczenie naszych przodków. Często się gada, że język jest duszą narodu. Jak tak jest, to gwara jest duszą regionu. Dzięki niej wiemy, skąd pochodzimy i kim my są. Niestety, współczesny świat nie sprzyja gwarze. Dzieci od najmłodszych roków oglądają te same programy, korzystają z tych samych mediów społecznościowych, no i coraz częściej gadają takim samym językiem. Niezależnie od tego, gdzie siedzą, czy w Zakopanem, czy w Nowym Sączu, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, to jest proces, naturalny zresztą, ale niesie ze sobą zagrożenie, bo kiedy znika gwara, znika tys cyńś naszej pamięci. Znikał sposób myślenia o świecie, który bez wieki tworzył lokalną kulturę. Tym utys ogromne znaczenie mają te dzieła, które pozwalają dzieciom i młodzieży spotykać się z tradycją nie w muzeum, ale w życiu codziennym. Jednym z największych przykładów takiej pracy jest właśnie Święto Dzieci Gór. Od wielu lat latem Nowy Sącz staje się miejscem niezwykłego spotkania młodych ludzi z różnych stron świata. Przyjeżdżają dzieci z polskich regionów, jak i najodleglejszych zakątków Europy, Azji czy Ameryki Południowej czy Północnej. Łączy ich jedno – miłość do własnej kultury. Każda grupa przywozi swoje stroje, muzykę, zwyczaje, tońce, a przede wszystkim swój język. To właśnie wtedy można usłyszeć, jak pięknie brzmią różne gwary i języki świata. Dzieci przekonują się, że różnorodność nie dzieli, ale wzbogaca. Co ciekawe, często mali uczestnicy zagranicznych zespołów z dumą gadają swoim regionalnym językiem. To daje własną lekcję polskim dzieciom. Nie trzeba się wstydzić gwary. Przeciwnie, jest ona powodem do dumy. Na Święcie Dzieci Gór nie chodzi jedynie o koncerty. Najcenniejsze rzeczy dzieją się poza sceną. Dzieci razem siedzą w jednym bytowaniu. Bawią się razem, uczą się swoich piosenek, tońców, słów. Wieczorami próbują gadać, choć często nie znają wspólnego języka. Okazuje się wtedy, że uśmiech, muzyka i toniec są uniwersalne. A kiedy polskie dziecko uczy kolegę z Hiszpanii powiedzieć po góralsku hej albo dziękuję, wtedy gwara przestaje być szkolnym tematem, staje się żywą częścią spotkania ludzi. To właśnie jest największa wartość tego festiwalu. Święto Dzieci Gór pokazuje, że tradycja nie jest zamknięta w przeszłości. U nas żyje w te, kie przekazujemy ją kolejnemu pokoleniu.
Warto wiedzieć i bocyć, że gwara nigdy nie była językiem gorszym od literackiego polskiego. Była językiem codziennego życia. To w niej opowiadali dzieciom bajki przy piecu, śpiewali kołysanki, modlili się, żartowali i przekazywali rodzinne historie. Nieprzypadkowo wielu wybitnych pisarzy i poetów sięgało po gwarę. Wiedzieli, że żaden język literacki nie odda tak wiernie charakteru ludzi i miejsca. Dzisiaj coraz częściej organizowane są konkursy gawędziarskie, przeglądy gwarowe czy warsztaty dla dzieci. To baż ważne. A ważne jest, co by gwara wróciła do chałup. Niech dziadkowie gwarzą z wnukami tak, jak jejsi gadali z ich rodzicami. Niech dzieci poznają nazwy dawnych przedmiotów, potrów i zwyczajów. Bo gwary nie da się nauczyć wyłącznie z książki. Trzeba ją usłyszeć, trzeba nią gadać, trzeba ją pokochać. Święto Dzieci Gór od lot udowodnią, że dzieci potrafią pokochać tradycje, jak pokaże się im w sposób mądry i radosny tomze tradycji. Na scenie nie ma sztuczności, jest autentyczna energia i szczera radość. Widzowie nie oglądają ino występów, obserwują spotkanie kultur, w które uczą wzajemnego szacunku. To chyba najpiękniejsza lekcja patriotyzmu. Bo kochać swoją kulturę nie oznacza zamykać się przed innymi. Przeciwnie, człowiek, który zna własne korzenie, łatwiej rozumie i szanuje korzenie drugiego człowieka. Temu też właśnie warto pielęgnować gwarę. Nie dlatego, że jest stara, ale dlatego, że jest nasza. W każdym gwarowym słowie ukryto jest opowieść o miejscu, z którego się wywodzimy. A Święto Dzieci Gór przypomina nam każdego roku, że tradycja może być piękna, nowoczesna i niezwykle atrakcyjna dla najmłodszych. Na zakończenie chciałem pozostawić wam refleksję. Może warto dziś zapytać swoich rodziców i dziadków o porę dawnych słów, które bocą z dzieciństwa. Może warto nauczyć ich własne dzieci, bo język żyje w te, kiedy się nim godą. A gwara jest jednym z najcenniejszych skarbów naszego regionalnego dziedzictwa. Dziękuję Państwu za tę porę chwil moich przemyśleń. Godów dla was Piotr Gąsienica.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrawiam, moi ściewy. Z kazalnicy Łokotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, na Sygmagórek i piękny widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. Moi pokochani, to już wakacyjna niedziela okresu zwykłego, być już 16 to niedziela. Piękny ten czas wakacyjny, odpoczynkowy, ale też czas, kiedy możemy troszeczkę pochłodzić po tych naszych pięknych górkach, ale i też, abyśmy nie zaboczyli o modlitwie. I ku temu jest to ta medytacja, rozważania nad Ewangelią, którą usłyszymy dzisiaj w naszych kościółeckach, a będzie to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak pisał. Kiedy Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Gdyć królestwo niebieskie podobne też jest do człowieka, który posiął dobre nasionie na swej roli. Jeno, kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasił też i kwast między pszenicą i odszedł. A kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawi się też i kwas. Słudzy gospodarza przyszli i pytają go: Panie, czyś nie posił dobrego nasionia na swej roli? A skąd się wziął ten kwas? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: A ty chcesz, co by my poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając kwas, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie dać im obojga rosnąć aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, co by zbierzcie najpierw kwas i powiążcie go w snopki na spolonie. Pszenicę zaś zwieźcie ku mego spichlerza. Dziękuję Jezusowi za tą przypowieść przypominającą nam, skąd się bierze to zło na tym świecie. To zły zasiewa to chwasty. To on niejako też po swojemu niejako cuwa, co by wśród tej pszenicy, co by pośród nas zakwitło to zło. Ale dobrze, że Jezus godo, co by my cuwali, ale to jest on, Bóg, będzie syczkik korą, ale to jest i wynagrodzą. I to jest zło, które takie dzisiaj krzykliwe jest, moi ściewy. To zło dzisiaj, które chce łono być najważniejsze. Nie dajmy się łomamić, ale miejmy tą piękną pszenicę w sobie, tą piękną urodzajną. I pamiętajmy, jak to są Jezus godu w inksy miejscu w Piśmie Świętym, cuwajmy i módlmy się, a wtedy syćko będzie na właściwym miejscu. Moi pokochani, dzisiaj wiele się dzieje, bo to kazalnica jest też i dzisiaj z festiwalu ziem, można powiedzieć, dziecięcych, mówimy festiwal Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, dzisiaj z Pacyną, tą mszę świętą dzisiaj przed południem, do tych pięknych zespołów regionalnych, 6 zespołów z zagranicy i 5 zespołów z naszej ojczyzny, będą choć jakie dzieci i dzieci z zagranicy, z Panamy, ze Słowacji, z Gruzji, Chorwacji, z Meksyku, ale i polskie, z lachłowskie, żywieckie, podhalańskie, spiskie, łoraskie. To będzie radość, kamracanie się tych zespołów, będzie czas i modlitwy, ale i zabawy. I dzisiaj chcemy, jak na tym zaproszeniu napisane jest: pytamy was pięknie, syćkich was, byście w lipcowy ciepły czas powierzyli wozne zecy, a Pan Bóg będzie miał nas piec, i przyjechali z domów i biur na Święto Dzieci Gór.
Idźmy, przebywajmy i na ten dni poszczególne, regionalne, bo to jest czas, kiedy widzimy, jak te dzieci urzekają, pokazują, co w życiu jest najważniejsze. Ale moiście, wy dzisiaj też już wspominamy nowenno ku czci świętej Matki Kingi, patronki Matki Święta Kinga, która uczy nas tej jedności, miłości i tej nadziei. I w piątek spotykamy się o godzinie 17:00 tam na placu przed pięknym klasztorem Związek Podhalan. Pytamy was, przyjdźcie też ze swoich strojach góralskich, lachowskich i chcemy uczcić święto naszą Matką Kingę, bo ona jest patronką tej ziemi sądeckiej, naszej diecezji. Trzeba nam dzisiaj zaśpiewać świętej Matce Kingze.

0: powołań obfitości. Hej, Kingo, ufają ci, hej, Lachy i Górole, kłaniają ci się góry, Beskidy i Podhole. Kłaniają ci się góry, Beskidy i Podhole. Czanom dziś odwyśpiewywać podziękowania za to, że nadaj Świąta Kinga opiekuje się tu naszą piękną ziemią, łoręduje, stawia się za nami i jest dla nas takim chłodnickiem, drogowskazem ku niebios. Ta prześpiewka nam ukazuje jej wartość, ale też tą niesamowitą czujność jako nad nami. Dziękujmy moi ściewy za ten wielki dar. Moi pokochani, wszystkich ogarnią w modlitwą, zapewnią was o tej modlitwie, zawierzą wszystkie wasze trudy, znoje, zmagania i nieraz ciężkie doświadczenia, jakie zagnocie swoich bliskich, ukochanych, łączę się z wami też w bólu, polecą i was te radości, to, co niesie nasze życie. I trwajmy w tym naszym pięknym czasie, będę też pamiętał o was i u Matki Świętej Kingi, ale też i na festiwalu ziem górskich. Chorych, cierpiących ogarnią modlitwą i was, którzy im pomagacie się opiekujeć. Wasz pięknie was pozdrowią, krzepta się mi, łostońcie mi ta zdrowi, Boże was ta proboc. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz z Łochotnicy Górnej.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 11. O tej porze łączymy się z sanktuarium pod wezwaniem świętego Szymona w Lipnicy Murowanej, skąd transmitować będziemy sumę odpustową. Dzisiejszej uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Jerzy, ordynariusz diecezji tarnowskiej.

Wjeżdżając do lipnicy murowanej, zauważamy postać świętego Szymona i napis Szczęść Boże w lipnicy murowanej. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że nasza miejscowość jest pewnego rodzaju Państwem Bożym. Nie tylko z tego względu, że ilość zabytków w stosunku do mieszkańców jest bardzo korzystna, chyba najbardziej w Polsce, może i w świecie, wyrazista, arytmetycznie niemal powalająca. Przede wszystkim jednak mamy świadomość, że święci tej ziemi wraz ze świętym Szymonem wciąż troszczą się o nas, wciąż są wśród nas obecni, wciąż z nami się przechadzają w naszej pielgrzymce życia. Pragniemy dzisiaj uwielbiać Boga za to wielkie dziedzictwo, między innymi z racji 700-lecia lokacji naszej miejscowości przez króla Władysława Łokietka, ale przede wszystkim chcemy uwielbiać Boga za wielkie dziedzictwo duchowe, które nosimy w sobie. Modlimy się, aby nasze pokolenia i pokolenia, które przyjdą po nas, nadal wchodząc w głęboką relację ze świętymi, błogosławionymi tej ziemi oraz nosząc w sobie wielkie dziedzictwo narodowe, kulturowe, duchowe, podejmowali to wielkie dzieło bycia świętymi, ludźmi, którzy są zjednoczeni z Bogiem, którzy nawiązują głęboką relację z innymi ludźmi, którzy czynią swoje ziemskie życie sensownym, zanurzonym w zbawczych tajemnicach Jezusa Chrystusa. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś świętemu Szymonowi łaskę głoszenia Ewangelii. Spraw, abyśmy posłuszni jej nakazom pełnili Twoją wolę i doszli do Ojczyzny Niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi. I karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienia na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i pytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?

Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odpowiedział: nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu rójść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zawieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnić będą jak słońce w królestwie Ojca swojego. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Drodzy bracia w kapłaństwie, wielebne siostry zakonne, drogie rodziny, małżonkowie, starsi, młodzież, dzieci, umiłowani w Chrystusie. W tym czasie rozpoczął się właśnie czas żniw i rolnicy zbierają plony z pól obsianych wcześniej ziarnem. Mimo upadku rolnictwa cenię sobie fakt, że mimo wszystko uprawiamy dalej pola, także tutaj w Lipnicy, w okolicy, obsiewamy je zbożem. Kiedy słuchamy czytanej dziś przypowieści Jezusa o chwaście rosnącym wśród zboża, to mamy przed oczyma konkretny obraz, który dobrze znamy. Widzieliśmy nieraz zboża przemieszane z różnymi chwastami. Pestycydy pozwoliły przezwyciężyć te chwasty, ale uwzględniając obecne przepisy unijne, pestycydy są tak osłabione, że trzykrotne nawet dzisiaj ich użycie powoduje, że nadal chwasty pojawiają się w zbożu. Rolnicy podejmują wiele zabiegów, żeby posiane zboże wyrosło czyste, niezachwaszczone i pomimo licznych starań nie da się w 100% zapobiec pojawieniu się chwastów. Chwast, do którego konkretnie odnosił się Jezus w swej przypowieści, bywa utożsamiany z życicą. Życica roczna, która w starożytności była uznawana za trującą, ma mocne korzenie, które podczas wzrostu splatają się z korzeniami zbóż, dlatego wyrwanie jej grozi wyrwaniem razem z nią zboża. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem dla rolnika jest czekanie aż do żniw. Dopiero wtedy można oddzielić zboże od chwastu. Dlatego w tym kontekście lepiej rozumiemy przypowieść Jezusa. Ta przypowieść o polu, na którym rośnie zboże i chwast, to klasyczny tekst biblijny mówiący o tym, że na ziemi do końca świata będzie rosło zarówno dobro, jak i zło. Dopiero w dzień żniw, czyli w dzień Sądu Bożego, dokona się ostateczne oddzielenie dobra od zła. Wtedy zło zostanie radykalnie wykorzenione. Często dzisiaj doświadczamy olbrzymiej frustracji, że zło w swojej potędze może tak dominować w sytuacji relacji międzynarodowych, ale także wewnątrz państwowych, w sytuacji podziału na różne frakcje, szerzące się ideologie, które uderzają przede wszystkim w godność człowieka, które uwypuklają zło. Dlaczego Pan Bóg dozwala na to, aby zło i dobro niemal współżyły ze sobą, obok siebie? Dlaczego pozwala, aby człowiek to zło popełniał? Wiemy doskonale, że Bóg szanuje naszą wolność. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, a więc nosimy w sobie też wolność, która jest istotą życia Boga w miłości. Wiemy jednak, że na wskutek grzechu pierworodnego ta nasza wolność została zachwiana. Nie zawsze wybieramy dobro, często wybieramy zło. W świecie budowanym przez nas, ludzi, istnieją skrajnie różne postawy. Jest widoczna miłość i nienawiść, egoizm i altruizm, życzliwość i wrogość, dobro i zło, świętość i grzech. Co więcej, my sami nie stanowimy
jednolitej bryły złożonej wyłącznie z dobra albo zła. Ludzkie serce jest tak przepastne, że pomieści w sobie nawet przeciwieństwa. Jest zdolne do miłości i nienawiści, ofiary z siebie i krzywdy, poświęcenia i bezwzględnego wykorzystania bliźniego, do prawdy i fałszu, udawania i szczerości. To dzieje się w każdym z nas. Stanowimy zatem rzeczywistość dynamiczną, jeszcze nie w pełni ukształtowaną. Stajemy się i dojrzewamy w naszym człowieczeństwie i chrześcijaństwie. Możemy się staczać, zatrzymywać, wznosić ku Bogu i znowu upadać. W czasach Jezusa były wspólnoty, jak na przykład wspólnota z Qumran, w których oczekiwano, że w czasach mesjańskich pojawi się doskonała, wolna od zła i nieprawości społeczność i zapoczątkuje ona Królestwo Boże na ziemi. Wiemy, że to była utopia, tak jak utopią był komunizm. Odrzucając Boga, wydawało się ludziom, że stworzą raj na ziemi, że stworzą społeczeństwo idealne, doskonałe. Ale zagubiono realizm, antropologię, którą Chrystus ujawnia w swoim przepowiadaniu, podkreślając właśnie tą zdolność człowieka do czynienia dobra, ale także do czynienia zła, zwłaszcza gdy zostanie odrzucony Bóg, w konsekwencji człowiek, zło zaczyna dominować w różnych sytuacjach życiowych. Drodzy siostry i bracia, święci pokazują nam drogę pokonywania zła dobrem. Pokazują nam drogę wielkości, godności człowieka, każdej i każdego z nas. Pokazują nam możliwość budowania Bożego świata tutaj na ziemi, pomimo właśnie tych potężnych zmagań, które dokonują się między dobrem a złem. Tutaj w Lipnicy mamy wyjątkową możliwość radowania się ze wspaniałego plonu świętości, jaki wydał święty Szymon, a także rodzina Leduchowskich. To nie byli ludzie bezbłędni, czy też bez wad i słabości, ale pomimo tego starali się żyć w prawdzie, ufać Bogu, czynić wszystko z Jego pomocą, pokonywać swoje słabości, sumiennie wykonywać obowiązki i żyć jak najszlachetniej. A tym przecież karmi się świętość. Od pokoleń życie tutejszych mieszkańców czerpie ze świętości wywodzących się stąd świętych i błogosławionych. Oni też rozsławiają Lipnicę w Polsce i na świecie. Zadajemy sobie pytanie, czy Lipnica murowana przez swoją architekturę, historię, zakorzenienie w świętości naszych świętych jest tylko dzisiaj pięknym, atrakcyjnym skansenem, czy też jesteśmy wspólnotą osadzoną w tym całym, olbrzymim bogactwie, dziedzictwie, ale otwartą na dzisiaj, na przyszłość, na te wyzwania, które stają obecnie przed nami. Drodzy siostry i bracia, lokacja miasta jest istotnym momentem w historii Lipnicy. Decyzja króla Władysława Łokietka z 1326 roku była zwieńczeniem wcześniejszego rozwoju i początkiem nowego etapu w dziejach Lipnicy murowanej. Jej dzieje i rozwój splatają się mocno z historią tutejszej parafii. Wielką chlubą Lipnicy jest zabytkowy, jeden z najcenniejszych kościołów drewnianych w Małopolsce, kościół świętego
Leonarda. W tworzeniu kultury narodowej architektura i sztuka sakralna odegrały ogromną rolę, o czym się coraz częściej zapomina. Większość najcenniejszych zabytków w Polsce to zabytki religijne. Gdy obecnie tak mocno ruguje się chrześcijaństwo i umniejsza jego rolę w dziejach Polski, tym więcej potrzeba wysiłku edukacyjnego, ażeby ukazywać to wspaniałe dziedzictwo. Jest to materialny ślad wiary minionych pokoleń. Ma on również obecnie ważną rolę do spełnienia w rozwoju kultury religijnej, kultury narodowej, wprowadzeniu także swoistej ewangelizacji społeczeństwa poprzez kulturę. Jestem wam niezmiernie wdzięczny, naszym duszpasterzom, ale także naszym władzom lokalnym i wam wszystkim, drodzy siostry i bracia, za to, że troszczycie się o to dziedzictwo materialne. To jest potężny wysiłek. Nie jesteśmy wielką miejscowością. Nie jesteśmy potężną gminą, która ma nie wiadomo jakie dochody. Oczywiście, że korzystamy z dotacji państwowych, unijnych, ale w dużej części musimy sami zadbać o te zabytki w ich rozległości, pięknie, bogactwie, wyrafinowaniu, ale to wymaga olbrzymiego wysiłku. I to jest ważne, że troszczymy się. Wszystkie te obiekty są zadbane. Są też przejawem wiary tego pokolenia, tu i teraz, że mamy świadomość, skąd się wywodzimy, jak ważne jest to dziedzictwo, o które trzeba się cały czas troszczyć. Tak jak o swój dom rodzinny, który ma już może ponad 100 lat i wciąż trzeba go remontować, wciąż trzeba o niego dbać, bo jest świadomość, że tutaj wychowały się pokolenia naszych przodków, że to jest część naszego życia, ta przestrzeń budowania relacji. Tym bardziej te obiekty sakralne są miejscem budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Historia, tradycja, kultura i krajobraz Polski są nasączone elementami religijnymi, wiarą, pobożnością wielu pokoleń. W obliczu coraz częstszych działań mających na celu w imię tak zwanej neutralności państwa usuwanie z przestrzeni publicznej symboli chrześcijańskich, przejawów życia chrześcijan, także katechezy ze szkół, lekcji religii, należy jasno stwierdzić, że nie istnieje coś takiego jak światopogląd neutralny. Kiedy człowiek rodzi się na ten świat, to nie wchodzi w przestrzeń niczym jakaś neutralna rzeczywistość, która jest swoistą białą, niezapisaną niczym kartą, lecz wchodzi w przestrzeń nasączoną tradycją, kulturą, systemem wartości poprzednich pokoleń. Przede wszystkim nosi w sobie pierwiastek Boży, duchowy, i to dostrzegamy we wszystkich kulturach, we wszystkich społecznościach, począwszy od ludów bardzo prymitywnych. Ten wymiar religijny jest wpisany w ludzką naturę. Każde przychodzące na świat dziecko jest otwarte na tematy religijne, jest otwarte na tę rzeczywistość. I albo ją pielęgnujemy, rozwijamy, szlachetnie prowadzimy dziecko w tym wymiarze duchowej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem i pozwalamy mu się holistycznie rozwijać we wszystkich wymiarach jego istnienia, albo zredukujemy to dziecko do wymiaru czysto materialnego, ziemskiego, do właśnie tych ograniczeń konsumpcyjnych, które możemy dzisiaj zaspokajać, bo jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem. Ale w konsekwencji widzimy to w krajach bardziej zaawansowanych, cywilizacyjnie, ekonomicznie, rodzi to w konsekwencji wielką pustkę i znowu poszukiwanie Boga, co dzieje się teraz we współczesnych społeczeństwach we Francji, w Hiszpanii, w innych krajach. Kilka dni temu, 15 lipca, przypadała dokładna rocznica tego,
jak 65 lat temu, w roku 1961, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalił ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, która doprowadziła do całkowitego usunięcia nauczania religii ze szkół publicznych. Był to jeden z elementów prowadzonej przez komunistyczne państwo polityki ograniczania wolności religijnej i wypychania Kościoła z życia publicznego. Proces ten nie rozpoczął się jednego dnia. Władze PRL-u przez lata stopniowo ograniczały obecność religii w szkołach, zmniejszano liczbę lekcji, utrudniano zatrudnianie katechetów, usuwano krzyże ze szkół, a ostatecznie całkowicie wyeliminowano religię z systemu edukacji. Jest to jeden z elementów właśnie tego rugowania przestrzeni życia religijnego, duchowego, z życia szczególnie młodego pokolenia i w ten sposób zubożenia tego pokolenia. W Polsce, która od ponad 1000 lat jest chrześcijańska, w przestrzeni publicznej są obecne krzyże i różne inne znaki oraz przejawy obecności chrześcijan. Jako chrześcijanie mamy swoje miejsce w przestrzeni życia publicznego i mamy prawo do jawnego prezentowania tych wartości, które są dla nas zasadnicze. W przeciwnym razie nie może być mowy o jakiejś neutralności światopoglądowej, czy raczej o dyktaturze ateizmu, czego już zresztą doświadczaliśmy w czasach panowania komunizmu. Przestrzeń naszego życia nigdy nie jest i nie będzie neutralna. Zawsze jest wyborem na rzecz czegoś i opowiedzenia się za czymś lub za kimś. Chrześcijaństwo wniosło w historię i kulturę naszego kraju ogromny wkład. Dlatego ma prawo do szacunku i godnego miejsca. My sami, jako chrześcijanie, powinniśmy wciąż na nowo odkrywać wielki skarb naszej wiary i wyrosłego z niej dziedzictwa, które jest naszą chlubą. Badania socjologiczne i inne, modelowe, ukazują, że społeczności, które są głęboko wierzące i praktykujące, zawsze prezentują wyższy poziom życia gospodarczego, ekonomicznego, rodzinnego, małżeńskiego, kulturalnego, intelektualnego. Warto zwrócić uwagę, że najbardziej tutaj elitarne szkoły na Zachodzie, gdzie nastąpiło odrzucenie Boga, to szkoły katolickie i one wychowują najlepszych absolwentów, dlatego że właśnie ujmują człowieka, młodego człowieka we wszystkich jego wymiarach i pozwalają te wymiary rozwijać przez rzeczywiście bardzo dobry system edukacyjny i wychowawczy. Umiłowani w Chrystusie, na ziemi do końca świata będzie rosło zarówno dobro, jak i zło. Sami wciąż dojrzewamy w naszym chrześcijaństwie i człowieczeństwie, aby ujawniać w sobie piękno Bożego dzieła, obrazu. Z Bożą pomocą chcemy zrodzić dobre owoce naszego życia. Chcemy wytrwać w wierze i wierności Bogu. Chcemy też zachować dla następnych pokoleń skarb naszego wielkiego dziedzictwa narodowego, w tym szczególnie tego, które wyrosło tutaj w Lipnicy. Jest ono potrzebne do zachowania naszej tożsamości, by wiedzieć, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy w Bogu. Polecamy się orędownictwu świętego Szymona z Lipnicy, który poprzez swoją figurę umieszczoną na lipnickim rynku niejako fizycznie czuwa nad mieszkańcami i stale głosi Słowo Boże. Niech zapisana jego życiem droga do świętości staje się coraz bardziej naszą własną drogą. Dzięki modlitwie, pracy, ufności pokładanej w Bogu i pięknie miłosierdzia Bożego ujawnionego w człowieku. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest urodzony.

Wsparci wstawiennictwem świętego Szymona z Lipnicy, kapłana i zakonnika, prośmy Chrystusa w intencjach Kościoła, całej ludzkości i naszych osobistych.

0: Módlmy się za Ojca Świętego Leona, przewodniczącego naszej liturgii biskupa Andrzeja oraz wszystkich kapłanów, aby dzięki łasce Bożej byli zawsze trwałym i widzialnym znakiem Kościoła Chrystusowego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zarządzających naszą Ojczyzną, aby kierując się właściwymi wartościami, mieli zawsze na uwadze dobro wszystkich obywateli. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich dobroczyńców naszego sanktuarium i naszej parafii oraz tych, którzy włączyli się w przygotowanie odpustu, aby święty Szymon obfitością wyproszonych łask wynagrodził ich życzliwość i dobroć serca. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla naszej parafii i całej Lipnicy, aby obchody 700-lecia lokacji miasta były dla nas czasem umocnienia wiary, pielęgnowania dziedzictwa przodków oraz wiernego życia według wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich pielgrzymów przybywających do miejsca narodzin świętego Szymona, aby przez jego wstawiennictwo zostali wysłuchani we wszystkich intencjach zanoszonych do Boga. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za orkiestrę, druhów strażaków, aby za ich trud i poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia mogli cieszyć się Bożym błogosławieństwem, potrzebnymi łaskami oraz codzienną życzliwością. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za orkiestrę, druhów módlmy się za zmarłych, czcicieli świętego Szymona oraz naszych bliskich zmarłych, aby we wspólnocie świętych i błogosławionych cieszyli się oglądaniem Bożego oblicza. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy za przykładem świętego Szymona byli zawsze gotowi do prawdziwej miłości Boga i bliźnich. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Przyjmij, Boże, nasze modlitwy, jakie zanosimy do Ciebie za wstawiennictwem świętego Szymona z Lipnicy i spraw, abyśmy życiem świadczyli o Twojej prawdzie i miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego.
0: Boże nasz Ojcze, niech ta zbawienna ofiara rozpali nas ogniem miłości, którym płonął święty Szymon, gdy niósł pomoc walczącym ze śmiercią. Przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Szymonem, świętą Urszulą, błogosławioną Marią Teresą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
3: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Jego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy naśladowali przykład świętego Szymona, który gorliwie czcił Ciebie i z ogromną miłością służył Twojemu ludowi. Przez

0: Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Synu Odkupicielu świata Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Duchu Święty Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Trójco Jedyny Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Maryjo,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie w Lipnicy zrodzony,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie Apostole Najświętszego imienia Jezus,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, wierny synu świętego Franciszka,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, silnej wiary przykładzie,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, nadzieję w Bogu mający,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, żarliwy miłośniku Boga,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, aniele czystego serca,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, ubogi duchem,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, przełożonym posłuszny,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, pokorny sługo Boży,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, natchniony głosicielu Słowa Bożego,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, cudami słynący,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, wskrzesicielu umarłych,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, szczególny opiekunie matek rodzących,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, uśmierzający bóle głowy,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, wzrok i mowę przywracający,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, cudowny lekarzu chorych,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, patronie młodzieży akademickiej,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, patronie Krakowa,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych,
1: módl się za nami.
0: Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy,
1: módl się za nami.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
1: przepuść nam, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Módl się za nami, Święty Szymonie,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś świętego Szymona, wyznawcę Twego, łaską nauczania wywyższył, spraw to łaskawie, abyśmy jego nauką uświeceni, to, co się Tobie podoba, wykonywali i po ścieżkach sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z sanktuarium pod wezwaniem świętego Szymona w Lipnicy Murowanej. Dzisiejszej sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosiła jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Jerzy, ordynariusz diecezji tarnowskiej.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu. Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Słukowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
3: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
5: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 19 lipca i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń. Jolanta Moździerz
6: i Tomasz Gat.
5: Dzień dobry. O uwagę prosimy Państwa Joannę i Alana Piekarzów z Tarnowa.
6: Drodzy Asiu i Alanie, z okazji Waszej czwartej rocznicy ślubu życzę Wam, aby świadomość, że macie siebie, była dla Was zawsze największym oparciem. Niech Wasz dom będzie oazą spokoju, miejscem pełnym ciepła, miłości i niekończącej się radości. Pielęgnujcie chwile spędzone razem i czerpcie z życia rodzinnego pełnymi garściami. Niech każdy dzień przynosi Wam spełnienie i powody do uśmiechu. Niech wszystkie plany doczekają się realizacji, a przyszłość przyniesie wszystko, czego pragną Wasze serca. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi.
5: Życzę znajomy Stachu oraz dedykuję piosenkę Kleo i Dawida Kwiatkowskiego, Bratnie dusze.

0: O uwagę prosimy Państwa Magdalenę i Sławomira Powroźnik z Dębna.
1: Drodzy Madziu i Sławku, z okazji podwójnego święta Waszej 15. rocznicy ślubu oraz 40. urodzin Madzi życzę Wam morza radości, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Doceniajcie każdy wspólnie spędzony dzień, bo to Wasza miłość i bliscy są największym skarbem. Niech ta okrągła rocznica ślubu oraz wejście w kolejną dekadę życia będą początkiem najwspanialszego rozdziału. Życzymy Wam, aby spełniło się absolutnie wszystko, o czym marzycie. Niech każdy dzień przynosi Wam spełnienie, zdrowie i niegasnący uśmiech na twarzach. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech Matka Boża ma Was w swej opiece.
0: Życzy mama oraz dedykuje piosenkę Natalii Kukulskiej i Piaska Jesteś blisko mnie.

0: koncercie życzeń miło nam powitać księdza Czesława Górkę, proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej w Łukowej.
1: Czcigodny księże proboszczu, z okazji Twoich imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, dobrego zdrowia i sił po najdłuższe lata, abyś mógł sprostać codziennym wyzwaniom niegasnącego zapału w przekazywaniu dobrej nowiny. Niech Matka Boża Bolesna i Twój patron obdarzają Cię swą mocą, błogosławieństwem i pokojem, a Maryja, Matka wszystkich kapłanów, nieustannie Cię chroni, wspiera każdego dnia. Zaś w trudnych chwilach niech będzie Twoją opiekunką, orędowniczką i przytula Cię do swojego serca. Otaczamy Cię pamięcią modlitewną, wyrażając w ten sposób wdzięczność za Twoją życzliwość, za Twój uśmiech, za pomoc w każdej potrzebie i za wszelką dobroć. Szczęść Boże!
0: Życzenia przesyłają wdzięczni parafianie z Łukowej. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Jezu mój, o Panie nasz.

0: O pozostanie z nami prosimy księdza Czesława Górkę, proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej w Łukowej.
1: Czcigodny księże proboszczu, w dniu imienin pragniemy złożyć na Twoje ręce najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trud i serce, jakie wkładasz w codzienną pracę i troskę o naszą parafię. Dziękujemy za sprawowane sakramenty, głoszone Słowo Boże i przewodzenie nam na drodze do zbawienia. Prosimy naszą patronkę, Matkę Bożą Bolesną, aby otaczała Cię swoim płaszczem w trudach kapłańskiej posługi. Niech wyprasza dla Ciebie u Pana Boga obfitość łask, niegasnące zdrowie, siłę do podejmowania nowych wyzwań oraz wszelką potrzebną mądrość. Życzymy Ci, aby ludzka życzliwość i wdzięczność towarzyszyły Ci każdego dnia, a Matka Najświętsza była zawsze Twoją orędowniczką.
0: Zapewniamy o naszej stałej modlitwie i pamięci. Bóg zapłaci za wszystko. Wdzięczni parafianie z Kobierzyna. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Szedłem kiedyś inną drogą.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy księdza Czesława Górkę, proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej w Łukowej.
1: Czcigodny księże proboszczu, w imieniu parafialnego oddziału Akcji Katolickiej pragniemy złożyć na Twoje ręce najserdeczniejsze życzenia imieninowe i podziękowania za Twoją gorliwą posługę w naszej parafii. Dziękujemy za sprawowane sakramenty oraz Słowo Boże, które umacnia naszą wiarę i jednoczy naszą wspólnotę. Życzymy Ci obfitości Bożego błogosławieństwa oraz nieustannego wsparcia Ducha Świętego. Niech Matka Boża Bolesna otula Cię swoim płaszczem w trudnych chwilach, wypraszając wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i siłę do prowadzenia naszej parafii. Zapewniamy o naszej stałej modlitwie i duchowej łączności przy każdym podejmowanym przez Ciebie dziele. Szczęść Boże!
0: Życzę Akcja Katolicka parafii Łukowa oraz dedykuję piosenkę Wybrał Cię sam Bóg.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy księdza Czesława Górkę, proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej w Łukowej.
1: Czcigodny księże proboszczu, w imieniu liturgicznej służby ołtarza pragniemy złożyć księdzu proboszczowi najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Pragniemy również podziękować za niestrudzoną pracę, ojcowską troskę o naszą parafię oraz za każdy sprawowany sakrament, przez który Bóg działa w naszym życiu. Dziękujemy za wszelkie dobro, wyrozumiałość i pomocną dłoń. Cieszymy się, że możemy służyć przy księdza boku przy ołtarzu. Na dalsze dni posługi duszpasterskiej życzymy obfitości łask Bożych, nieustannego światła Ducha Świętego, a nade wszystko ludzkiej życzliwości na każdym kroku. Niech dobry Bóg darzy księdza zdrowiem i siłą, a Matka Boża Bolesna niech otacza księdza swoim matczynym płaszczem, wypraszając wszelkie potrzebne łaski.
0: Życzy liturgiczna służba ołtarza oraz dedykuje piosenkę Eleni, Ty wskazałeś drogę do miłości.

0: O uwagę prosimy Państwa Dawida i Karolinę Prokop, którzy 11 lipca w kościele parafialnym w Zakliczynie zawarli sakramentalny związek małżeński.
1: Panna młoda w śnieżnej bieli przed ołtarzem się rumieni, zaś pan młody dziś w smokingu spięty niczym bokser w ringu. Już za chwil parę ksiądz połączy młodą parę. W takt marsza Mendelsona wkroczcie w życie szczęśliwi oboje. Kochani Sylwio i Tomku, obrączki założycie, ty będziesz żoną, a ty mężem. Niech te złote ogniwa waszej miłości będą symbolem szczęśliwego życia uwierności. Życie razem jest piękne, gdy się żyć umie, gdy jedno serce drugie rozumie. Dzielcie między siebie radość, dobroć, zgodę, zrozumienie i uśmiech. Zaś w chwili złej i chorobie bądźcie zawsze przy sobie. Miłość jest najpiękniejszą rzeczą. Pielęgnujcie ją i dbajcie o nią.
0: Życzą dziadkowie Krystyna i Ryszard Pruchnik oraz ciocia Marta Matusik i kuzynka Kornelia. Do życzeń dołącza się wujek Staszek, a muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Bayer Full Serca 2.

0: O wysłuchanie życzeń prosimy panią Marię Trela z Woli Szczucińskiej.
1: Kochana mamo, z całego serca dziękujemy ci za twoją miłość, troskę i ciepło, którym nas obdarzasz. Jesteś dla nas ogromnym wsparciem i inspiracją, kimś wyjątkowym. Z okazji imienin życzymy ci dużo radości, spokoju oraz spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech i poczucie szczęścia, a my zrobimy wszystko, abyś była z nas dumna. Dziękujemy, że jesteś.
0: Z miłością twoje córki Julia i Amelia. Do życzeń dołącza się teściowa. Dedykujemy piosenkę Drosel, ukochana mamo.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Marię Trela z Woli Szczucińskiej.
1: W tym uroczystym dniu Twoich imienin szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najlepsze i najmilsze.
0: Życzy Ci zaufany przyjaciel. Do życzeń dołącza piosenkę Pawła Gołeckiego, Nimfa z Czarnego Stawu.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O,

0: A ja dostałem ofertę za 399 zł.
1: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bajk w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego Bajka? Zapraszamy do salonu Bajk. Lider SUV-a. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
10: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
9: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
8: To była autopromocja.
11: O pozostanie z nami prosimy panią Marię Trela z Woli Szczucińskiej.
12: Dziś masz swoje święto. Odrzuć na bok wszystkie troski i wysłuchaj życzeń, które ci składamy. Zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu codziennym i w miłości. Na Twojej twarzy niech uśmiech panuje i na Twym sercu radość króluje. Wszystkiego, co najlepsze, tego życzymy Ci. Niech szczęście i radość będzie z Tobą przez wszystkie życia dni.
11: Życzenia składają rodzice i brat i dedykują piosenkę tercetu egzotycznego Pamelo Żegnaj.
13: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: I jeszcze raz o uwagę prosimy panią Marię Trela z Woli Szczucińskiej.
1: W dniu imienin ślę gorące życzenia, wielu uśmiechu i powodzenia. Niech cię nie trapią żadne zmartwienia, niech się spełnią wszystkie marzenia. Niech dopisuje zdrowie, a dobrzy przyjaciele zawsze niech służą dobrą radą.
0: Wszystkiego co najlepsze życzy teściowa i dedykuje piosenkę Baciarów 7 czerwonych róż.

0: O uwagę prosimy panią Marię Gądek z Krakowa, która 18 lipca obchodziła 70. urodziny.
1: Droga Marysiu, z okazji Twoich urodzin życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, sił i radości. Życzymy Ci również, aby spełniły się Twoje najskrytsze marzenia i aby otaczali Cię tylko życzliwi ludzie. Aby każdy Twój dzień był radosny i pogodny, przepełniony dobrym samopoczuciem i uśmiechem. Niech Matka Najświętsza osłania Cię płaszczem swej opieki i wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata życia. Maryś, pamiętaj o tym, że nie liczą się lata w życiu, tylko życie w latach oraz, jak śpiewał Grechuta, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Dużo dobrego i najlepszego. Żyj nam 100 lat.
0: Życzy siostra Emilia z mężem Wacławem oraz krześnica Sabina z mężem Adamem oraz dziećmi Oliwką, Kacperkiem i Julcią. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Jolanty i Jacka Kieroków, Ten bukiet róż.

0: O uwagę proszony jest pan Dawid Cius z Jodłowej.
1: Kochany wnuku, z okazji twoich 18 urodzin, tak wyjątkowych i długo wyczekiwanych, życzymy ci z całego serca, aby dorosłość przyniosła same piękne chwile, mądre wybory i odważne marzenia. Niech każdy dzień będzie dla ciebie szansą na rozwój, radość i spełnienie. Niech nigdy nie zabraknie uśmiechu, życzliwych ludzi wokół, a wszystkie przeszkody niech będą tylko lekcją, a nie barierą. Żyj pełnią życia, kochaj, śmiej się, odkrywaj świat, bo teraz wszystko stoi przed tobą otworem. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na całą dorosłość.
0: Życzą babcia Danuta i dziadziu Eugeniusz oraz dedykują piosenkę Wciśnij gaz.

0: uwagę prosimy panią Zofię Golemo ze Swarzowa.
1: Kochana mamo, 24 lipca będziesz obchodzić 80. urodziny. Z tej okazji przyjmij, proszę, moc najserdeczniejszych życzeń. Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju w sercu. Niech każda chwila przynosi radość, a smutek niech cię omija. Spełnienia wszystkich marzeń. Jesteś fundamentem naszej rodziny i najwspanialszą mamą. Dziękujemy ci za miłość, cierpliwość, poświęcenie, za nieprzespane noce, za każdy cień twojej troski, za każdy uśmiech i ciepło, jakie otrzymujemy od ciebie. Nie ma takich słów na świecie, by wyraziły naszą wdzięczność. Dziękujemy za wszystko, za to, że jesteś. Niech Jezus miłosierny zawsze cię strzeże, a Matka Boża otula cię opieką przez kolejne lata życia.
0: Życzą dzieci Ania, Jacek, Janusz, Marek, Michał z rodzinami oraz dedykują piosenkę Mamo, dziękuję.

0: O uwagę prosimy pana Rafała Makowskiego z Grabna.
1: Szybko przeleciało 50 lat, raz w radości, raz w smutku. Twoje życie nie zawsze było usłane płatkami róż, bo były i kolce. Dzięki Bogu i bliskim, którzy cię wspierali, wszystko zwyciężyłeś. Na następne lata twojego życia życzymy ci dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego i radości z życia. Do życzeń dołączamy 19. rocznicę waszego ślubu, którą niedługo będziecie obchodzić. Niech Matka Boska wyprasza wam dużo łask na dalsze lata wspólnego życia. O każdej godzinie i o każdej porze niech was nie opuszcza miłosierdzie Boże.
0: Tego wam życzą rodzice. Do życzeń dołącza się Kacper. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Tyle pięknych dni.

0: Drodzy diecezjanie, pielgrzymi kochani, hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi dumnie: posłani.
1: Posłani, żeby głosić dobroć i miłość Boga. Nie mamy się co martwić, że dookoła trwoga, czarne chmury nad światem, nie straszne nam te terminy. Ruszamy do Matuchny Częstochowskiej na jej imieniny. Kto może, niech się pakuje, szykujcie się do drogi. Prowadź, Matko, nas szczęśliwie w domu Twego progi.
0: Do wspólnego pielgrzymowania na 44. pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę zaprasza Grupa 8, Święty Stanisław Brzesko. Pielgrzymi Grupy 8 serdecznie dziękują firmom Zasada Trans Spedition, AMT Andrzej Macheta Skrowiarek, firmie Proster, restauracji Galicyjska oraz wszystkim gospodarzom przyjmującym pielgrzymów za wszelką okazaną pomoc. Podczas pielgrzymowania miej o nas, Matko, staranie, pobłogosław wszystkim pielgrzymom, Wszechmogący Panie. Muzyczna dedykacja to Krakowiak Wędrowny.

0: O uwagę prosimy pana Janusza Lechowicza z Bobrownik Małych.
1: Drogi Januszu, z okazji Twoich 60. urodzin życzymy Ci, abyś szedł przez życie jak przez boisko, zawsze z podniesioną głową. A każda minuta była jak wygrany mecz. Dziękujemy Ci za Twoje wielkie serce, za to, że nie tylko prywatnie jesteś wspaniałym i pomocnym kolegą, ale przede wszystkim za to, jak wiele siebie dajesz w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Niech Twoja praca spotyka się z zasłużoną wdzięcznością i docenieniem. Niech Ci zdrowie dopisuje, energii nigdy nie brakuje, a każdy dzień przynosi tyle samo radości, ile Ty dajesz innym. 100 lat w zdrowiu i szczęściu.
0: Życzę kolega Władysław z żoną oraz dedykuję piosenkę zespołu Imprez.

0: O uwagę prosimy panią Krystynę Chruściel z Tarnowa.
1: Droga pani Krysiu, w dniu imienin chcemy złożyć pani najserdeczniejsze życzenia oraz podziękować za pani wielkie serce, empatię i niestrudzoną pomoc tym, którzy najbardziej potrzebują ratunku i nadziei. Pani zaangażowanie to prawdziwy dar i świadectwo chrześcijańskiej miłości. Z okazji tego wyjątkowego dnia życzymy pani obfitego Bożego błogosławieństwa, nieustającej opieki Matki Bożej oraz wszelkich potrzebnych łask Ducha Świętego na każdy dzień. Niech Pan Jezus obdarza panią dobrym zdrowiem, siłą i ludzką życzliwością. Dziękujemy, że jest pani dla nas wszystkich wzorem dobra i cierpliwości.
0: Pod życzeniami podpisują się dyrektor i współpracownicy Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Mireille Mathieu Santa Maria de la Mer.

0: O uwagę proszony jest pan Piotr Oszczypała z Jastwi.
1: Serdeczne życzenia z okazji urodzin, imienin oraz Dnia Ojca. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, miłości i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.
0: Przesyłają żona Benia oraz córki Ewelina i Julia. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Marka Torzewskiego Pozwól mi, Panie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.
6: O uwagę prosimy Państwa Alicję i Czesława Tekiela z Łoniowej.
7: Alicjo i Czesławie, z okazji Waszej 40. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wielu pięknych chwil spędzonych razem. Niech miłość, która połączyła Was przed 40 laty, nadal rozkwita i umacnia Was każdego dnia. Niech wzajemny szacunek, zrozumienie i życzliwość towarzyszą Wam na dalszej wspólnej drodze życia, a każdy nowy dzień przynosi radość, spokój i poczucie spełnienia. Niech Matka Boża z Porębeckiej Groty otacza Was swoją opieką, wyprasza potrzebne łaski oraz Boże błogosławieństwo na kolejne lata wspólnego życia. Niech dobry Bóg obdarza Was zdrowiem,

0: O uwagę prosimy pana Ryszarda Przybyło z Janowic.
1: Kochany mężu, z okazji 70. urodzin dziękuję Bogu za dar Twojego życia i za to, że jesteś dla mnie oparciem. Życzę Ci, abyś w swoim życiu zawsze szedł za głosem serca, a w trudnych chwilach znajdował ukojenie w modlitwie. Niech Twoja rodzina i bliscy zawsze czują się przy Tobie bezpieczni i otoczeni Twoją miłością i Bożą opieką. Mój kochany mężu, pragnę podziękować za to, że jesteś moim największym szczęściem. Życzę Ci dużo zdrowia i spokoju w gronie najbliższych. Pamiętaj, że zawsze masz we mnie oparcie. Kocham Cię.
0: Życzenia składa Twoja kochająca żona Dorota oraz dedykuje piosenkę Bóg Cię stworzył dla mnie.

0: O uwagę prosimy Państwa Kazimierę i Zbigniewa Pałubiak z Kruszlowej Wyżnej.
1: Kochani jubilaci, z okazji 45. rocznicy ślubu składamy Wam najgłębsze wyrazy szacunku i podziwu. Wasze wspólne życie owocuje wychowaniem siedmiorga wspaniałych dzieci, jest najpiękniejszym świadectwem miłości i całkowitego oddania rodzinie. Dziękujemy za Wasz niezwykły przykład wiary, cierpliwości i jedności. Życzymy Wam obfitego błogosławieństwa Bożego, niesłabnącego zdrowia oraz tego, aby ten wyjątkowy, zaraźliwy optymizm nigdy Was nie opuszczał. Niech kolejne lata upływają Wam w spokoju, radości i otoczeniu miłości najbliższych. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Życzę brat Marian z żoną Barbarą i całą rodziną oraz dedykuję piosenkę kapeli System Zagrajcie mi.

0: O uwagę prosimy Państwa Stanisławę i Władysława Adamczyk ze Starych Żukowic.
1: Dostojni jubilaci, z okazji diamentowych godów składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje. Wasz jubileusz to najpiękniejszy dowód na to, że prawdziwa miłość, wierność i szacunek potrafią przetrwać każdą próbę czasu. Niech każdy kolejny dzień będzie dla Was źródłem radości i nieustającego wzajemnego wsparcia. Niech dobry Bóg darzy Was zdrowiem i błogosławieństwem swych łask, a kolejne lata niech będą przepełnione radością i wdzięcznością za dar małżeństwa i wszystkie łaski od Boga otrzymane.
0: Życzenia składają Maria i Jerzy Czarnik z dziećmi oraz wnukami. Do życzeń dołączają piosenkę Rocznica ślubu, rocznica miłości.

0: O uwagę prosimy panią Agnieszkę Jodłowską z Długołęki Świerkli.
1: Dzisiaj jest dzień piękny, wyjątkowy wielce. Chcemy ci darować całe nasze serce. Żona, mama trzech dziewczynek, ról masz dzisiaj wiele. Jesteś dla nas drogowskazem, wsparciem, przyjacielem. Jako córka, siostra, ciocia zawsze serce dajesz, a w swej wielkiej dobroci nigdy nie ustajesz. W szkole podstawowej na co dzień pracujesz, cierpliwość i wiedzę dzieciom przekazujesz. Wszystkie małe dzieci bardzo cię kochają i najpiękniejsze uśmiechy w podzięce składają. Zawsze nienagannie i modnie wyglądasz, z uśmiechem i klasą w lusterko spoglądasz. Szyk, styl i uroda to twoja domena. Wzrok wszystkich przyciągasz, obca ci jest trema. Lubisz błyszczeć w tłumie, stroić się, czarować, a my twoją klasę chcemy dziś świętować. Dziś najpiękniejsze życzenia prosto z serca płyną, bo jesteś dla nas dumą i miłością jedyną.
0: Składa mąż Mirek, córki Natalka, Wikusia, Oliwka kochana, również mama Marysia, dla której córka jest zawsze oddana. Siostra Sylwia z mężem, Bartoszem i Kubą, życzą szczęścia wiele, niech zawsze otaczają cię sami przyjaciele. Brat Jacek z żoną i Filipkiem przesyłają uściski gorące. Niech nad twoim życiem zawsze świeci słońce. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Moja żona to rakieta.

0: O uwagę prosimy panią Natalię Tyrcha z Biskupic Radłowskich z okazji urodzin.
1: Kochana mamo i babciu, z okazji twoich 78 urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i siły na każdy dzień. Niech Bóg otacza cię swoją opieką. Życzymy ci, aby Jego miłość prowadziła cię przez życie, a serce było zawsze wypełnione pokojem i radością.
0: Życzenia składają córka Wiola z mężem Andrzejem, Kasia, Natalia, Karolina, Zuzanna i Basia. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Urodziny, Złoty Rytm.

0: O uwagę prosimy panią Janinę Kmak z Kąclowej.
1: Kochana babciu i prababciu, z okazji 80. urodzin przesyłamy ci bukiet najpiękniejszych życzeń. Życzymy ci samych pięknych dni, pełnych słońca i radości, niegasnącej pogody ducha i wielu powodów do uśmiechu. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci spokój, zdrowie i chwile beztroski w gronie najbliższych. Bądź zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa. Żyj nam w zdrowiu i szczęściu 100 lat. Niech Matka Boża ma cię w opiece i wyprasza potrzebne łaski.
0: Życzą wnukowie Sebastian, Paweł, Fabian, Mateusz, Dawid, Diana oraz prawnuki Kuba, Tymek, Ola i Lena. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy Państwa, Marię i Józefa Zaklikiewicz z Janowic.
1: Kochani rodzice, już 61 lat idziecie razem przez życie. Tyle spotkało Was różnych zdarzeń, i tych radosnych, i też smutnych. Czy w zdrowiu, czy w chorobie, zawsze obok siebie. Dziękujemy za dar życia, za to, że zawsze nas wspieraliście, byliście obok nas. Za to, że jesteście i że możemy napić się kawy w Waszym towarzystwie. Niech ta rocznica będzie pełna radości i drobnych chwil. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam szczęście, zdrowie i miłość najbliższych. Mamo, tato, kochamy Was.
0: Życzą córki Krystyna, Lucyna, Grażyna, Katarzyna, Zofia i Małgorzata z mężami, synowie Kazimierz i Janusz z żonami oraz wnuki i prawnuki. Dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej „Przeżyłam z Tobą tyle lat”.

0: koncercie życzeń miło nam powitać Igorka Kosibę z Zawady.
1: W dniu 8 urodzin Igorka dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności.
0: Życzy wujek chrzestny Zbigniew z Zawady oraz dedykuje piosenkę zespołu Heca Jedzie traktor z pola.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Igorka Kosibę z Zawady.
1: W dniu 8 urodzin Igorka dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
0: Życzą ciocia Ela i wujek Janusz ze Skrzyszowa oraz dedykują piosenkę Hej z góry w wykonaniu zespołu Allegro Tarnów.

0: O uwagę prosimy panią Krystynę Kozioł z Tarnowca.
1: Kochana mamo, w dniu twoich 80. urodzin dziękujemy ci za twoją bezgraniczną miłość, cierpliwość i ciepło, którym zawsze nas otaczasz. Życzymy ci zdrowia, niegasnącej pogody ducha i samych radosnych chwil. Niech każdy dzień przynosi ci spokój i poczucie, że jesteś bardzo kochana. Dziękujemy za wszystko.
0: Życzenia przesyłają dzieci oraz wnuki z rodzinami. Do życzeń dołączają piosenkę Iwony Niedzielskiej Na urodziny, na imieniny.

Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 18 urodzin płyną do pani Gabrysi Rosa z Bożęcina Dolnego.
2: Nasza ukochana córeczko i siostro, w dniu twoich 18 urodzin życzymy ci, abyś zawsze miała odwagę sięgać po swoje największe marzenia. Wybieraj w życiu to, co dla ciebie najlepsze, nie bój się błędów i czerp z każdego dnia pełnymi garściami. Bądź po prostu szczęśliwa, idź przez świat z uśmiechem i pamiętaj, że rodzina zawsze będzie przy tobie, by cię wspierać. Kochamy cię. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na całą dorosłość.
1: Życzą rodzice i brat Tomek oraz dedykują piosenkę Adama Chroli Tego, co najlepsze.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Gabrysię Rosa z Bożencina Dolnego, która obchodzi 18 urodziny.
1: Kochana Gabrysiu, w dniu twoich 18 urodzin wkraczasz w dorosłe życie. Życzymy ci, abyś zawsze miała w sobie mądrość, która pozwoli ci wybierać w życiu tylko to, co dobre,

0: piękne i wartościowe. Nie bój się sięgać po więcej i odważnie spełniaj swoje najskrytsze marzenia. Niech każdy dzień przynosi Ci radość, a Pan Bóg niech Ci błogosławi, prowadzi bezpiecznymi ścieżkami i otacza swoją opieką na nowym etapie życia.
1: 100 lat życzą ciocia Teresa i wujek Jan Stąsiek z Bożęcina Dolnego oraz dedykują piosenkę dla Ciebie, urodzinowy szlagier pełen życzeń i emocji.

0: O uwagę prosimy panią Weronikę Kornaś z Jurkowa koło Czchowa.
1: Kochana Matko Chrzestna, przyjmij najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich 90. urodzin oraz imienin. Jesteś dla nas wspaniałym wzorem, osobą, która zachwyca niesłabnącą pogodą ducha, jasnym umysłem i energią, której mogłaby Ci pozazdrościć niejedna młodsza osoba. Życzymy Ci, aby kolejne lata mijały w pełnym zdrowiu, miłości i wszelkiej pomyślności. Niech każdy poranek przynosi Ci radość, a każdy wieczór spokój i zasłużony odpoczynek. Żyj nam w szczęściu i uśmiechu przez kolejne dekady. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi.
0: Życzy chrześnica Zuzanna z mężem i dziećmi oraz dedykuje piosenkę Anny Jantar Radość najpiękniejszych lat.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
6: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
7: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie Stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
8: O uwagę prosimy pana Przemysława Wielka z Rożnowic, któremu chcemy przekazać życzenia z okazji 40. rocznicy urodzin.
9: Kochany Przemku, drogi jubilacie, 40. to doskonały moment na refleksję nad tym, co już osiągnąłeś i planowanie przyszłości. Z okazji twoich urodzin życzymy ci, aby nadchodzące lata były jeszcze bardziej owocne, pełne miłości i sukcesów. Niech życie przynosi ci tylko dobre chwile i spełnia twoje najskrytsze marzenia. Niech zdrowie nigdy cię nie opuszcza, a otaczający cię ludzie dodają ci sił i inspiracji do działania. Życzymy, abyś zawsze miał siłę i determinację do realizacji swoich planów, a także czas na odpoczynek i cieszenie się małymi przyjemnościami życia. Niech dobry Bóg obdarza cię swymi łaskami, a Matka Najświętsza ochrania każdego dnia.
8: Życzenia składają rodzice, siostra Patrycja z Szymonem oraz bracia Bogdan, Piotr, Marcin i Tomasz. Do życzeń dołączają piosenkę na 40. urodziny.

0: O uwagę prosimy panią Danutę z Warszawy.
1: Z okazji imienin i urodzin przesyłam ci moc życzeń. Życzę ci, aby każdy dzień upływał w zdrowiu, w radości, w otoczeniu szczerych i życzliwych osób. Niech życie przynosi ci piękne chwile i spełnienie marzeń. Życzę ci, abyś zawsze czuła się ważna i potrzebna. Niech otacza cię miłość i szacunek. Życzę ci mądrości w odpuszczaniu tego, na co nie masz wpływu i siły, w walce o to, co jest dla ciebie ważne. Żyj po swojemu, niech siła i moc będzie z tobą.
0: Życzenia przesyła Bernadetta Żmuda z Luszowic oraz dedykuje piosenkę Edyty Górniak Jestem kobietą.

0: O uwagę prosimy księdza Mateusza Wójcika z Muchówki.
1: Drogi księże Mateuszu, z okazji 40 urodzin składamy księdzu najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, wielu łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej oraz światła Ducha Świętego na każdy dzień kapłańskiej posługi. Niech Pan obdarza księdza siłą, pokojem serca, radością i życzliwymi ludźmi, a każde dobro, które ksiądz ofiarowuje innym, wraca ze zdwojoną mocą.
0: Życzenia składa Sylwia z rodziną, a muzycznym upominkiem będzie utwór Dziś są Twoje urodziny, chrześcijańska piosenka urodzinowa.

0: Życzenia płyną dla pani Ireny Jajeśnicy z Muchówki.
1: Droga Irenko, z okazji Twoich 80. urodzin życzę Ci przede wszystkim zdrowia, spokoju i sił na każdy kolejny dzień. Niech Pan Bóg ma Cię w swojej opiece i obdarza Cię swoim błogosławieństwem. Niech prowadzi Cię bezpiecznie przez każdy dzień i daje Ci pogodę ducha. Dziękuję Ci, że dbasz o mnie i przygotowujesz pyszne obiadki i ciasta.
0: Wszystkiego najlepszego życzy mąż Staszek oraz dedykuje piosenkę Pawła Gołeckiego Czas biegnie nieubłaganie. Ty.

0: uwagę prosimy Państwa Jadwigę Janusza Merchut z Żabna.
1: Drodzy jubilaci, z okazji Waszych urodzin składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pogody ducha, spokoju oraz niegasnącej radości życia. Życzymy Wam, aby ten wyjątkowy czas, który przed Wami, przyniósł Wam chwile pełne wytchnienia, uśmiechu oraz mnóstwo siły do odkrywania nowych uroków życia. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzę Anka z mężem i dziećmi oraz dedykuję piosenkę Jak ten czas nam leci.

0: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Andrzeja Nowaków z Woli Dębińskiej.
1: Serdeczne podziękowania dla kochanej mamy i kochanego taty za trud wychowania, bezwarunkową miłość, cierpliwość oraz wsparcie na każdym etapie mojego życia. Niech ta piosenka będzie wyrazem mojej wdzięczności, szacunku i miłości za wszystko, co mi daliście i co każdego dnia dla mnie znaczycie.
0: Z wyrazami miłości i wdzięczności wasz syn Robert. Do życzeń i podziękowań z radością dołącza żona Ola oraz wnuczka Hania i Gracjan. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Haliny Kunickiej Od nocy do nocy.

0: uwagę prosimy panią Małgorzatę Herberg z Łodzi.
1: W dniu twoich urodzin życzymy ci spełnienia marzeń, dużo uśmiechu, wiele pięknych wspomnień i obyś dalej była tak wyjątkową osobą, jaką jesteś.
0: Życzy ci mama Krystyna wraz z Justyną oraz dedykuje piosenkę Edyty Jończyk Taniec na dwa.

0: O uwagę prosimy księdza Józefa Nowaka z parafii Wojakowa.
1: Czcigodny księże proboszczu, stojąc dziś przed Tobą, pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za dar Twojego powołania i niezwykłą obecność w naszej wspólnocie. Dokładnie 30 czerwca 1986 roku po raz pierwszy przekroczyłeś progi wojakowskiej ziemi, by zostać naszym proboszczem i przewodnikiem duchowym. I mimo trudności, z jakimi przyszło Ci się mierzyć na początku tej drogi, całe serce oddałeś naszej parafii. Dziś, po 4 dekadach, choć przyszedł czas odpoczynku na emeryturze, Ty nadal wspierasz nas, dzielisz nasze radości i smutki i niestrudzenie kształtujesz serca i sumienia kolejnych pokoleń parafian, za co z serca Ci dziękujemy. Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej oraz ludzkiej życzliwości. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem, siłą i pogodą ducha, a Duch Święty niech prowadzi Cię przez kolejne lata życia i kapłańskiej posługi.
0: Życzą parafianie, a muzycznym upominkiem będzie Barka.

0: Dla pani Pauliny Kuc z Podłopienia napłynęły życzenia z okazji 60. urodzin, które obchodziła w dniu 10 lipca 2026 roku.
1: Kochana mamo i babciu, ktoś kiedyś powiedział, że 60 lat to po prostu dwie trzydziestki, a to oznacza podwójną dawkę energii, uroku i życiowej mądrości. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu życzymy ci przede wszystkim spokoju i harmonii na każdy kolejny dzień. Zdrowia, które pozwoli ci bez pośpiechu cieszyć się każdą chwilą. Radości z małych rzeczy i pięknych chwil spędzonych z wnukami. Poczucia dumy z wszystkiego, co do tej pory osiągnęłaś i stworzyłaś. Niech ten nowy rozdział życia przyniesie ci odpoczynek, poczucie bezpieczeństwa i pewności, że jesteś dla nas wszystkich kimś absolutnie wyjątkowym. Z całego serca dziękujemy ci za to, że jesteś. Wszystkiego najlepszego.
0: Te życzenia przekazujemy od dzieci Kamili i Marcina, Katarzyny i Wojciecha, Aleksandry i Artura oraz wnuków Michała, Mileny, Franciszka i Olgi. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Haliny Frąckowiak Tin Pan Alej.

0: O uwagę prosimy pana Józefa Łucarza z Niedzielisk.
1: Z okazji 65. rocznicy urodzin wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, uśmiechu, radości, sił na dalsze lata oraz doczekania 100 lat. A także, aby dobry Bóg nie przestawał czuwać nad tobą, a Matka Boża oraz Święty Józef mieli cię nadal tak jak dotychczas w swojej przemożnej opiece.
0: Życzenia przesyłają wdzięczni za troskę oraz poświęcone im lata życia i siły, rodzina oraz znajomi, a w szczególności żona, dzieci i wnukowie Patryk, Sebastian i Maciuś. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Andrzeja Rybińskiego Nie liczę godzin i lat.

0: uwagę prosimy Państwa Natalię i Mateusza Nowak z Ryglic.
1: Łaska Boża niech dzień jubileuszu waszego opromieni, a błogosławieństwo Boże każdy smutek w radość zmieni. W 10. rocznicę ślubu życzymy wam, aby dobry Bóg miał was w opiece i błogosławił wam na dalsze lata małżeństwa.
0: Życzą rodzice i brat Michał z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Bernadety Kowalskiej Na zawsze razem.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą ksiądz Czesław Bachula,
1: ksiądz Czesław Ciurej,
0: ksiądz Czesław Frączek,
1: ksiądz Czesław Górka,
0: ksiądz Czesław Haus,
1: ksiądz Czesław Kaput,
0: ksiądz Czesław Mazur,
1: ksiądz Czesław Noworolnik,
0: ksiądz Czesław Paszyński,
1: ksiądz Daniel Bubula,

0: ksiądz Daniel Pietryka,
1: ksiądz Jakub Rozum,
0: ksiądz Krzysztof Bułat,
1: ksiądz Krzysztof Ciebień,
0: ksiądz Krzysztof Cwenar,
1: ksiądz Krzysztof Czaja,
0: ksiądz Krzysztof Czech,
1: ksiądz Krzysztof Czermak,
0: ksiądz Krzysztof Czyżowski,
1: ksiądz Krzysztof Duda,
0: ksiądz Krzysztof Dynarowicz,
1: ksiądz Krzysztof Franczyk,
0: ksiądz Krzysztof Jarmuła,
1: ksiądz Krzysztof Klimczak,
0: ksiądz Krzysztof Mirek,
1: ksiądz Krzysztof Olszak,
0: ksiądz Krzysztof Orzeł,
1: ksiądz Krzysztof Pasyk,
0: ksiądz Krzysztof Pietras,
1: ksiądz Krzysztof Pikul,
0: ksiądz Krzysztof Prokop,
1: ksiądz Krzysztof Smoroński,
0: ksiądz Krzysztof Szkarłat,
1: ksiądz Krzysztof Tworzydło,
0: ksiądz Krzysztof Waśko,
1: ksiądz Krzysztof Wąchała
0: i ksiądz Krzysztof Wójs. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i dziękujemy za uwagę. Jolanta Moździerz
1: i Tomasz Gad.
0: Do usłyszenia.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. W 4 dni pokonali 270 km. Rowerowa pielgrzymka tarnowska dotarła na Jasną Górę. Na dwóch kółkach uczestnicy wyruszyli z 12 miejsc diecezji tarnowskiej. Z Tarnowa, Nowego Sącza, Mielca, Brzeska, Bochni, Dębicy, Limanowej, Tuchowa, Szczucina, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Zgrybowa. Przed oblicze Czarnej Madonny przynieśli podziękowania, ale też swoje troski. Jak przyznają, to ogromne szczęście być tu mimo kilku dni trudów.
3: Przede wszystkim radość. Radość niesamowita, że człowiek dał radę, że dojechał.
4: Nie do opisania, po prostu euforia, spełnienie tego, dopięcie i takie coś, się coś powiedziało w sobie, dopięcie, że jadę, to mam dojechać, tak? I to jest takie spełnienie, takie radość po prostu. Nie wiem, jak to tak powiedzieć, to takie emocje, że się nie da tego opisać.
5: Jest ta ulga, żeśmy dali radę, że rower nam wytrzymał nasze nogi, no i że spotkamy się akurat z naszą matką w Częstochowie. No jest to jakieś przeżycie, bo Jasna Góra jest jakby dla Polaków, dla nas, no jest jakby sercem takie i naszej wiary, i naszego wsparcia, i jest naszym sanktuarium narodowym.
2: Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę wyruszyła w czwartek 16 lipca. Łącznie było 1250 osób. Najwięcej zapisało się w Tarnowie, w Nowym Sączu i sporą grupę pielgrzymów stanowili także pątnicy z Dąbrowy Tarnowskiej. Najmłodszy uczestnik, Hubert z rejonu Limanowskiego, miał prawie 4 lata. Najstarszy, pan Józef z rejonu Sądeckiego, miał 82 lata. Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbyła się po raz czwarty. Poniedziałek 20 lipca kończy się tygodniowy odpust ku czci świętego Szymona w Lipnicy Murowanej. Ci, którzy dostąpili łask od świętego, wracają i dziękują Szymonowi za pomoc.
6: Są świadectwa. Ja zawsze proszę, żeby zostawić chociaż krótkie, takie od serca napisane świadectwo. Te łaski są przeróżne. To są ocalenia szczególnie małych dzieci, noworodków. To są ludzie ratowani z chorób nowotworowych, z różnych takich też terapeutycznych, można powiedzieć, psychologicznych, nerwowych spraw. No święty Szymon naprawdę działa bardzo mocno.
2: Mówi ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz i kustosz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i sanktuarium świętego Szymona w Lipnicy Murowanej. W poniedziałek parafianie i wszyscy czciciele świętego Szymona udają się do Krakowa do grobu świętego Szymona. Msza święta tego dnia zostanie odprawiona o 18:30 u ojców Bernardynów w Krakowie. Monety od czasów Anny Jagiellonki aż do dwudziestolecia międzywojennego, kafle z pieców renesansowych czy krzyżyk ukazujący Chrystusa Zmartwychwstałego. Między innymi takie skarby znaleziono pod Tarnowską Katedrą. Archeolodzy podczas badań prowadzonych w odkrytej w podziemiach świątyni krypcie mieszczańskiej, oprócz odnalezionych kości pochowanych tu osób, natknęli się na różne przedmioty. Wszystkie trafiły do pracowni konserwatorskiej w Toruniu, gdzie zostały oczyszczone, zbadane i opisane. Znaczną część artefaktów stanowi dewocjonalia. Niektóre z nich zaskoczyły badaczy.
7: Sporo krzyżyków, medalików, takich maryjnych. Taki jeden z krzyżyków o bardzo nietypowej formie, który pokazuje ich Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciężko było nawet się zorientować, kto to jest, co to za postać. No i z jednej strony rzeczywiście mamy Matkę Bożą, a z drugiej strony jest Jezus Zmartwychwstały tego krzyżyka. Taka dość niespotykana prezentacja tych krzyżyków. No i oczywiście te krzyżyki to okres XVII, XVIII i XIX wiek. No plus te medaliki oczywiście. I takie ciekawe znalezisko, bo zachował się XVIII-wieczny krzyżyk drewniany w całości. Został wykopany z ziemi i ku naszemu zdumieniu tylko fragment dolny jest lekko oberwany, natomiast całe drzewo, na którym pasyjka jest przyczepiona, jest po prostu w całości.
2: Mówi ksiądz Sebastian Musiał, inicjator badania krypt pod Tarnowską Katedrą. Wiadomo już, że w podziemiach katedry znajduje się co najmniej 13 krypt, z czego 9 zostało odkrytych. Prace pod posadzką Tarnowskiej Katedry są niezbędne do analizy trwałości murów świątyni. Pod katedrą w przyszłości jest planowana podziemna trasa turystyczna. Jeśli dojdzie do skutku, będzie można wejść do kilku połączonych krypt, zobaczyć historyczną ekspozycję w podziemiach bazyliki, na której znajdą się odnalezione eksponaty monety i dewocjonalne, które znaleziono podczas badań. W planach jest także zbudowanie jednego dużego osuarium lub kamiennego sarkofagu, w którym zostałyby umieszczone wszystkie wykopane pod świątynią kości z podpisem, że tu spoczywają mieszczanie i osoby zasłużone dla miasta Tarnowa. Spędził już ponad 20 lat na misjach w Brazylii. Redemptorysta, ojciec Krzysztof Mamala, pochodzący z Jazowska, przyjechał w rodzinne strony na wakacje. Na antenie radia RDN Nowy Sącz opowiedział o swojej pracy misyjnej, m.in. w slumsach, czyli tak zwanych fawelach.
1: Gdzie ludzie mieszkali w domach z tektury, potem z gliny. To było doświadczenie niesamowite, jak ludzie w takich warunkach potrafią żyć
8: i przeżyć.
1: Potrafią się organizować i cieszyć się z życia. Idąc do tych domów, ludzie nie mieli nic. Przychodziło się, co słychać pani Mario? Wychodziła pani, dzięki Bogu, dobrze. Mam groch i ryż. Było widać szczęście. Przyjeżdżałem na wakacje do Polski. Domy piękne, samochody. Człowiek się pyta, co słychać, pani Mario? Ady stara bieda.
2: Ojciec Krzysztof Mamala wyjechał do Brazylii w 1988 roku jeszcze jako kleryk i tam został wyświęcony. Pracował m.in. w stanie Bahia. Od 2010 do 2022 roku przebywał w Rzymie, gdzie był duszpasterzem Polaków przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie. Następnie wrócił do pracy misyjnej w Brazylii.
0: To były informacje z życia Kościoła.

co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli.

0: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła właśnie godzina 19. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. Przypominam, telefon do naszego studia to 14 6 200 500. Dziś w naszym studiu modlitwę różańcową poprowadzą siostry służebniczki starowiejskie z Nowodworza.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Część chwalebna różańca świętego będziemy ofiarować w intencji powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego. Będziemy się modlić przez przyczynę błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czym ranne wstanie i rychłe zasianie, tym też wczesne wychowanie. Tu więc zacząć się musi odrodzenie ludzkości, przede wszystkim w życiu rodzinnym, domowym, w obrębie wczesnego wychowania. Błogosławiony Edmundzie, wypraszaj nam łaskę zaufania Chrystusowi. Prosimy się o włączenie do modlitwy z nami.
4: Cześć Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże. Tajemnica druga, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Wy serca szlachetne, wy weźcie się do pracy, dobre uczynki niech będą sierpem, zasługi będą snopami, które przed sobą wyślecie do gumna Ojca Niebieskiego. O chrześcijańską hierarchię wartości w życiu módl się dla nas, błogosławiony Edmundzie.
6: Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
6: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Panna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać.
3: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Co zawsze polecałem, dziś powtarzam. Przede wszystkim prostotę zalecam. Gdybym tu miał zgromadzone wszystkie siostry, to bym powtórzył im, co święty Jan umierając uczniom swoim powiedział. Synaczkowie moi, kochajcie się. I ustawicznie to bym powtarzał. Siostry moje, kochajcie się i kochajcie się. To możesz powiedzieć wszystkim, a resztę Duch Święty nauczy was. Wrażliwość na natchnienie Ducha Świętego wypraszaj nam, błogosławiony Edmundzie.
4: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłaca wspólną modlitwę.
2: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Szukaj jedynej pociechy i opieki u stóp Najświętszej Panny, jako jej wierna służebniczka, a będziesz widziała zawsze błogosławiącego Ci z nieba Jezusa. O łaskę wiernego naśladowania Maryi, módl się dla nas, błogosławiony Edmundzie.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Królowo Nieba i Ziemi, Boga Rodzico, Panno, wiem, że nie jestem godna oglądać błogosławionego oblicza Twego, ale Ty, co widzisz nędzę naszą, spojrzyj łaskawym okiem i na mnie grzesznika. Błogosławiony Edmundzie, potrzebujemy Twojej ojcowskiej dłoni, która zaprowadzi nas do nieba.
4: Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: Amen. Zapłać z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia I z Białegostoku.
2: Wakacje ze świętym Pawłem. Słowo, które inspiruje, myśl, która zatrzymuje, zadanie, które pomaga lepiej przeżyć każdy dzień. Czyli radiowy challenge na wakacje.

wystarczy ci mojej łaski. Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, werset 9. Lecz Pan mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Będę się zatem najchętniej chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Wakacje często kojarzymy z silnym, zdrowym, wypoczętym ciałem, z aktywnością fizyczną, z pięknem przyrody i radością przebywania z bliskimi. Ale są też tacy, którzy ten czas przeżywają inaczej. W chorobie, osamotnieniu, zmaganiu się z różnego rodzaju słabościami. Paweł w dzisiejszym fragmencie mówi o cierpieniu, które towarzyszy mu przez życie. Nazywa je ościeniem. Nie wiemy dokładnie, czym było, ale wiemy, że trzykrotnie, jak pisze, prosił Boga o jego usunięcie i usłyszał odpowiedź, która może zaskakiwać: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. To zdanie zmienia wszystko, bo pokazuje, że to, co dla nas jest ograniczeniem, dla Boga może być przestrzenią działania. Paweł nie został uzdrowiony w taki sposób, jak prosił. Został uzdrowiony o wiele głębiej. Jego serce nauczyło się pokory, zaufania i radości nawet pośród trudów życia. To bardzo niekomfortowe słowa dla współczesnego człowieka. Dzisiaj słabości się ukrywa, wstydzi się ich, a jednak Paweł się nimi chlubi. Nie dlatego, że lubi cierpieć, ale dlatego, że właśnie tam najbardziej doświadcza Bożej mocy. W czym jesteś słaby ty? Co w sobie ukrywasz, bo wstydzisz się tego pokazać? Ciało, którego nie lubisz, trudności psychiczne, nieumiejętności w relacjach, a może duchowe wypalenie, pustka, wątpliwości. To wszystko nie oddziela cię od Boga, przeciwnie. Może to właśnie miejsce, gdzie On chce wejść i pokazać, że Jego moc jest większa niż wszystkie twoje ograniczenia. Zadanie na dziś. Znajdź chwilę samotności. Zapisz na kartce trzy swoje słabości, które najbardziej cię bolą i zawstydzają. Potem obok każdej z nich dopisz: wystarczy mi Jego łaski. Nie musisz stawać się doskonały od zaraz. Masz pozwolić Bogu być Bogiem w twoim życiu, a Jego moc działa najpiękniej tam, gdzie jesteś najbardziej bezbronny.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież poprosił, by nie zapominać o ofiarach wojny. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. Rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
3: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
2: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
3: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
2: Ojciec Święty podkreślił, że Boży styl działania wzywa nas do ufności, także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny.
3: Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół, żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego.
2: Leon XIV przywołał również słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, który mówił o logice ziarna. Nie jest ona logiką sukcesu, wielkości czy dominacji, lecz drogą pokory i służby drugiemu człowiekowi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił różne grupy pielgrzymów, które przybyły do Castel Gandolfo, między innymi Akademię Liturgiczną z Rzeszowa. Po raz kolejny zaapelował też o pokój.
3: Z niepokojem śledzimy to, co się dzieje w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
4: Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Matko Chrystusa i Matko Nasza, obecna tu w tajemnicy jasnogórskiej ikony, współpracowniczko w dziele naszego odkupienia, nieustannie obecna w tajemnicy Kościoła. Wieczór Dnia Pańskiego, Dnia Zmartwychwstania Twojego Syna, umocnieni Jego słowem i ciałem, przychodzimy do Ciebie, by zawierzając Ci siebie, nasze sprawy, szukać pomocy, by usłyszane dziś Słowo Boże, dzisiejsze spotkanie Jezusem w Eucharystii mogło wydać w naszym życiu jak najobfitsze owoce. Uczennico Boskiego Mistrza, stajemy przed Tobą, mając ciągle w uszach i sercach słowa Jezusa o Królestwie Bożym w nas. Panno otwarta na przyjęcie słowa zbawienia, pierwszą prawdą, jaką odkrywamy dzięki dzisiejszej Ewangelii, jest to, że na drodze wzrastania w nas Bożego Królestwa, nieuchronnie obok Bożego siewu, działania w nas Słowa Bożego i Bożej łaski, jest i chwast działania złego ducha, a także ludzkiej słabości, grzeszności i niedoskonałości. Bóg swojej mądrości daje szansę wzrostu, nawrócenia. Dlatego prosimy, chroń nas, Matko, przed złem i grzechem. Ucz nas właściwie wybierać, szukając prawdy Bożego Słowa i siły w działaniu łaski. Właściwie odróżniać to, co jest prawdą zasiewu Boga, od tego, co jest fałszem i zasiewem złego. Bądź ucieczką i pomocą w duchowym zmaganiu z tym, co od Boga oddziela, co utrudnia działanie łaski w nas, by to siew Boga, a nie złego, mógł w nas owocować. Panno wierna, odkrywamy dziś także w Ewangelii, że wzrastanie Królestwa Bożego w nas to nieustanny proces całego naszego życia. Wzrastanie od ziarnia otrzymanego na chrzcie do wielkiego drzewa świętości, owocu działania łaski i naszej z nią współpracy. Ucz nas wytrwale i wiernie trwać w szkole Twojego Syna, w Jego łasce płynącej z sakramentów sprawowanych we wspólnocie Kościoła, w prawdzie Jego nauczania, byśmy, poznając Chrystusa oraz będąc kształtowani przez Niego, stawali się coraz bardziej kochający jak On. Bo tam jest Jego Królestwo, gdzie Jego miłość objawiona w tajemnicy krzyża, przyjęta i darmo dawana dalej. Matko nieustannie szukająca woli Bożej, w dzisiejszej Ewangelii odkrywamy także, że Królestwo Boże niczym zaczyn ciasto ma coraz bardziej przenikać i przemieniać nasze życie, nasze myślenie i postępowanie. Ucz nas zawsze szukać Bożej, a nie naszej woli. Ucz nas gotowości przyjmowania nie zawsze łatwej prawdy o nas, jako objawia Słowo Boże. Ucz nas otwartości i dyspozycyjności na Boże działanie w nas, wzywające niejednokrotnie do nawrócenia, zwrócenia ku temu, który może wszystko, którego miłość ma moc przemieniać nasze życie. Matko ożywiona nadzieją, mocna wiarą i napełniona miłością, pomagaj nam budować nasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe, społeczne na Bogu, na prawdzie Ewangelii. Tak by Jego obecność przez wiarę, nadzieję i miłość kształtowała i przemieniała naszą codzienność. Pierwsza uczennica i misjonarko Pana, pomagaj nam trwać owocnie w szkole Syna, by Jego Królestwo wzrastało w nas, w naszym życiu, a przez nas tam, gdzie nas posyła, gdzie nas każdego dnia stawia, gdzie mamy być Jego misjonarzami, niosąc Jego miłość światu. Jak co dzień dziś polecamy Twojej opiece Ojca Świętego Leona XIV, cały polski episkopat, kapłanów, osoby konsekrowane, nasz poliński zakon. Twojej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twemu stronnictwu Boga powierzamy naszą Ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, krzyżowi Ewangelii, przez realizację złożonych tu przed 70 laty ślubów. Polecamy dzieci, młodzież, rodziny, małżeństwa, starszych, przeżywających różne trudności, więźniów, doświadczających dramatu uzależnień, chorych, cierpiących. Zawierzamy Tobie Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy i liczebny wspólnot sodalicyjnych. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, przybyłych na rowerach diecezji siedleckiej i tarnowskiej, przybyłych tu pieszo z Wadowic, z Żernicy, ze Świerklan, przybyłych tu też z Przemyśla i okolic, czy też w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Wszystkie te intencje i siebie polecamy, rozważając trzecią tajemnicę światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławien owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zaspokoi czas to pragnienie. Nie pamięć pójdzie już.

na stracenie. Nim nagle zapach chmur spowszednieje.

dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam jak do światła ćmach.

zamilknął gdzieś. Będę biegła w noc, łatwiej mi pod prąd.

gdy w ramionach trzymasz mnie. Ja wypalam się, nie pytaj, prowadź aż po świt. Nie patrzy przecież nikt.